0: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
1: W parę dni po wizycie u państwa Łęckich, około 9 rano, Wokulski odebrał dwa listy. Jeden od pani Meliton, drugi od książęcego adwokata. Niecierpliwie otworzył pierwszy, w którym pani Meliton napisała tylko te słowa: dziś w łazienkach o zwykłej godzinie. Przeczytał go parę razy, po czym z niechęcią wziął się do listu adwokata, który zapraszał go również dzisiaj na godzinę 11 rano na konferencję w sprawie kupna domu Łęckich. Punkt o 11 był w gabinecie mecenasa, gdzie już zastał starego szlangbauma. Mimo woli zauważył, że siwy Żyd bardzo poważnie wygląda na tle brązowych sprzętów i obić. Mecenas usiadł przed biurkiem i zabrał głos. Zatem, szanowny panie Wokulski, kamienicę państwa Łęckich kupuję w imieniu pańskim. Nie ja, tylko obecny tu pan S. Szlangbaum. Mogę kupić. Czemu nie? Szepnął Żyd. Ale za 90 tysięcy rubli, nie taniej, wtrącił Wokulski. I przez licytację, dodał z naciskiem. Czemu nie? To nie moje pieniądze. Chce pan płacić, będzie pan miał konkurentów do licytacji. Więc będą porządni konkurenci, powtórzył mecenas. Doskonale. Teraz ja oddam panu Szlangbaumowi pieniądze. To niepotrzebne, wtrącił Żyd. A następnie spiszemy akcik, mocą którego pan S. Szlangbaum zaciągnie od wielmożnego S. Wokulskiego dług w kwocie 90 tysięcy rubli i takowy zabezpiecza na nowo nabytej przez siebie kamienicy. Gdyby zaś pan S. Szlangbaum do dnia 1 stycznia 1879 roku powyższej sumy nie zwrócił, i nie zwrócę. W takim razie kupiona przez niego kamienica, pojaśnie wielmożny Łęcki, przechodzi na własność wielmożnego S. Wokulskiego. W tej chwili może przejść. Ja nawet do niej nie zajrzę. Odparł Żyd, machając ręką. Wybornie, zawołał mecenas. Na jutro będziemy mieli akcik, a za tydzień 10 dni kamienicę. Bodaj byś pan tylko nie stracił na niej z kilkunastu tysięcy rubli, szanowny panie Stanisławie. Tylko zyskam, odparł Wokulski i pożegnał mecenasa i Szlangbauma. Dopiero w pół do drugiej był w łazienkach. Surowy chłód parku, zamiast uspokoić, podniecał go. Biegł tak szybko, że chwilami przychodziło mu na myśl, czy nie zwraca uwagi przechodniów. Wtedy zwalniał kroku i czuł, że niecierpliwość piersi mu rozsadza. Już ich pewno nie spotkam, powtarzał z rozpaczą. Tuż nad sadzawką, na tle zielonych klombów, spostrzegł popielaty płaszczyk panny Izabeli. Stała nad brzegiem w towarzystwie hrabiny i ojca i rzucała pierniki łabędziom. Pierwszy zobaczył go pan Tomasz. Co za wypadek! Zawołał do Wokulskiego. Pan o tej porze w łazienkach? Wokulski ukłonił się paniom, zauważywszy z rozkosznym zdziwieniem rumieniec na twarzy panny Izabeli. Bywam tu, ile razy przepracuję się. To jest dość często. Szanuj siły, panie Wokulski, ostrzegł go pan Tomasz, uroczyście grożąc palcem. A propos, dodał półgłosem, wyobraź pan sobie, że za moją kamienicę już baronowa Krzeszowska chce dać 70 tysięcy rubli. Z pewnością wezmę 100 tysięcy, a może i 110. Błogosławione są te licytacje.

odpoczynek, na braczek rzucony na rynek, na jakiś taki, nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na

Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę. Piosenka de son la chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś, nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co

0: brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś, oj nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej, i słowa, melodia i rytm.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Tak rzadko widuję pana, panie Wokulski, wtrąciła hrabina, że muszę zaraz załatwić interes. Do usług pani. Panie, zawołała z komiczną pokorą, składając ręce. Proszę o sztukę perkalu dla moich sierot. Pani hrabina raczy przyjąć dwie sztuki. Tylko w takim razie, jeżeli druga będzie sztuką grubego płótna. O ciociu, tego za wiele, przerwała jej panna Izabela ze śmiechem. Jeżeli pan nie chce stracić majątku, zwróciła się do Wokulskiego, niech pan stąd ucieka. Zabieram pana w stronę pomarańczarni, a ci państwo niech tu odpoczywają. Belu, nie boisz się? Odezwała się ciotka. Chyba ciocia nie wątpi, że w towarzystwie pana nie spotka mnie nic złego. Wokulskiemu uderzyła krew do głowy. Na ustach hrabiny mignął niedostrzegalny uśmiech. Była to jedna z tych chwil, kiedy natura hamuje swoje wielkie siły i zawiesza odwieczne prace, ażeby uwydatnić szczęście istot drobnych i znikomych. Idąc w stronę pomarańczarni, Wokulskiemu zdawało się, że w tej chwili odjechał z ziemi bystry prąd czasu, zostawiając tylko parę białych smug na niebie. I od tej pory nie zmieni się już nic. Wszystko zostanie tak samo na wieki, że on z panną Izabelą będzie wiecznie chodził po oświetlonej łące, oboje otoczeni zielonymi obłokami drzew, spośród których gdzieniegdzie jak para czarnych brylantów błyskają ciekawe oczy ptaka. Panna Izabela, widać już zakłopotana tym spokojem w naturze i między nimi, poczęła mówić: prawda, jaki ładny dzień? Bardzo lubię łazienki o tej godzinie. Mało osób, więc każdy może znaleźć kącik wyłącznie dla siebie. Pan lubi samotność? Nawykłem do niej. Pan nie był na Rosim? Dodała rumieniąc się. Nie byłem, ale będę. O, jak to dobrze. Przekona się pan, co to za wielki artysta. Ciocia i ja znamy go osobiście jeszcze z Paryża. Bardzo miły człowiek, ale nade wszystko genialny tragik. W jego grze najprawdziwszy realizm kojarzy się z najpoetyczniejszym idealizmem. Musi być istotnie wielkim, wtrącił Wokulski, jeżeli budzi w pani tyle podziwu i sympatii. Ma pan słuszność. Wiem, że w życiu nie zrobię nic nadzwyczajnego, ale umiem przynajmniej oceniać ludzi niezwykłych. Na każdym polu, nawet na scenie. Niech pan sobie jednak wyobrazi, że Warszawa nie ocenia go jak należy. Czy podobna? Jest przecież cudzoziemcem. A, pan jest złośliwy, odparła z uśmiechem, ale policzę to na karb Warszawy, nie Rosiego. Doprawdy wstydzę się za nasze miasto. Ja, gdybym była publicznością, ale publicznością rodzaju męskiego, zasypałabym go wieńcami, a ręce spuchłyby mi od oklasków. Tu zaś oklaski są dość skąpe, a o wieńcach nikt nie myśli. My istotnie jesteśmy jeszcze barbarzyńcami. Oklaski i wieńce są rzeczą tak drobną, że na najbliższym przedstawieniu Rosji może mieć ich raczej za wiele, aniżeli za mało, rzekł Wokulski. Jest pan pewny? Spytała wymownie, patrząc mu w oczy. Ależ gwarantuję, że tak będzie. Będę bardzo zadowolona, jeżeli spełni się pańskie proroctwo. Może już wrócimy do tamtych państwa? Zwrócili się od pomarańczarni z powrotem.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Jedyna pora, o której profesor Moriarty umawia się z Venus z Milo i razem słuchają Haydna. Popkultura. Informacje, recenzje, ciekawostki. Wszystko, co chcecie wiedzieć o kulturze. Od literatury do sztuki, od filmu do muzyki. Już dziś po 15 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna joga, potem tosty, muzyka filmowa. Wszystko ogarnięte. No, może poza wyprowadzeniem psa. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku poszukamy odpowiedzi na pytanie, co łączy Jamesa Bonda z Michałem Rusinkiem. O to zapytam Michała Rusinka. Pójdziemy na wystawę zabawek i zajrzę do wypożyczalni kaset VHS.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty i goście ze świata kultury i nauki. Już dziś po 6.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
5: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
4: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
5: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
4: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
6: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
7: GWM. Go with more.
8: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
9: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
8: Z PSB zawsze się da.
10: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
11: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
12: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Po reklamie.

0: Ian Tiersen, dźwięki z Amelii, otwierają spotkanie. Nasze pierwsze jesienne śniadanie mistrzów, 6.30, 23 września, środa, czas na pierwsze poranne fakty. Agnieszka Pietrzak z nami już w studiu.
1: Zapraszam.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. I pierwsza taka rozmowa od dekady. Radosław Sikorski spotkał się z szefem MSZ Białorusi. Rozmawiali na neutralnym terenie w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Rozmowy z Maksymem Ryżenkowym miały dotyczyć m.in. sytuacji na granicy, ale także kwestii bezpieczeństwa regionalnego. Do tej pory oficjalnie stosunków dyplomatycznych między obu krajami na tym szczeblu nie było od prawdopodobnie 2016 roku. Unia Europejska przedłuża sankcje wobec Rosji. Mimo trudnych negocjacji państwom udało osiągnąć się kompromis. Szczegóły w relacji z Brukseli korespondentki RMF FM Katarzyny Szymańskiej-Borkino.
2: Z tak zwanej czarnej listy wykreślono dwóch rosyjskich oligarchów, Aliszera Usmanowa i Michaiła Friedmana, czego domagały się Francja, Słowacja i Luksemburg. W zamian sankcje wobec blisko 3000 pozostałych osób i podmiotów zostaną przedłużone o 3 lata. Do tej pory przedłużano je co 6 miesięcy, co za każdym razem oznaczało nowe negocjacje i ryzyko blokady. Teraz będzie większa stabilność, ale kompromis oznacza też osłabienie unijnej listy sankcyjnej.
1: 3-0 Polska pokonała Niemców i jest w półfinale siatkarskich Mistrzostw Europy Mężczyzn. Mimo że w pojedynku biało-czerwoni nie stracili seta, Wilfredo Leon widział pewne mankamenty w grze drużyny.
3: Dalej czasami mamy takie momenty, ja nie będę mówił, że to jest nerwowo, ale tak się nie wiemy, które osoba musi podbić tę piłkę i tak dalej, ale no jakoś, jak już złapamy ta temperatura meczowa, to już potrafimy zrobić swoje najlepsze.
1: Dziś dwa kolejne ćwierćfinały, ale nas interesuje ten Belgii ze Słowenią. Kto wygra, będzie naszym rywalem w piątek w półfinale. Wspomniana temperatura meczu na pewno będzie wysoka, a co teraz za naszymi oknami? Na pogodową mapę kraju po faktach w RMF Classic spogląda Łukasz Wojtusik, zatem odbijam do ciebie piłkę. O.
0: Tak to się chyba jakoś robi, nie wiem. O 7 wracamy z faktami, a teraz zaglądamy do jesiennego menu. Pani Agnieszko, jesień już oficjalnie.
1: Zatem nie będzie ciepło.
0: No, na razie nic na to nie wskazuje. 6 stopni mamy w Zielonej Górze, 7 tylko we Wrocławiu, w Łodzi podobnie, w Rzeszowie 10, trochę lepiej w Gdańsku, tam stopni 11. Na południowym wschodzie chmury i miejscami deszcz, na zachodzie więcej przejaśnień. A co dzisiaj w planie? 19 stopni, najcieplej ma być w rejonie Szczecina i pogoda w kratkę. Czas na śniadanie.

266 dzień roku, 23 września, środa i w kalendarzu dzień spadającego liścia. No, jesień już powiedziałem. Zaczynamy, mam nadzieję, że w dobrym nastroju. A o dobry początek dnia, nasz wspólny, będę dbał w RMF Classic do 9.30. Na to spotkanie zapraszam. A skoro jesień, to wiadomo, czym się zaczyna. U nas pieśnią od Czesława Niemena. Wspomnienie. 6.33. Dzień dobry.

0: 3 przed 7. 3 sprawy, które dziś będziemy śledzić.
1: Nas będzie śledzić. Po pierwsze, jesień, oficjalnie ją powitaliśmy. Człowiek jeszcze niedawno wakacje planował, a tu już rano płaszcz w deszcz, kurtka, chłodno. Lato trwało 93 dni, umówmy się, minęło błyskawicznie. Najszybciej z tego lata to minął urlop. I wakacje też. Wchodzimy więc w sezon koców, gorącej herbaty z malinami, z cytryną, książek, spacerów po parkach pełnych kolorowych liści, to mam nadzieję już niedługo. No i ponoć jesieniary lubią to. Po drugie, jesień nie zaczyna się dla nas wtedy, gdy w radiu ogłoszą, że jesień, raczej wtedy, kiedy zaczynamy myśleć, sezon grzewczy, ceny energii, które nie małe są, no ile będzie kosztowało nas ciepło w tym roku, to będziemy sprawdzać na pewno w pasażu ekonomicznym jesienią w porankach. I po trzecie, coś z zupełnie innej beczki. Być może wszystkie ostatnie dni prowadziły do jesieni, a niekoniecznie wszystkie drogi prowadziły do Rzymu. Naukowcy właśnie to dowiedli. Przeanalizowali aż 300 tysięcy kilometrów dróg Cesarstwa Rzymskiego i twierdzą, że droga do takiego twierdzenia, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, jest daleka, bo z badań wynika, że rzymscy inżynierowie dostosowywali trasy do gór, rzek, dolin, osad, a kluczowymi węzłami komunikacyjnymi często były stolice prowincji, a nie sam Rzym. No u nas wszystkie drogi prowadzą do jesieni.
0: 3 przed 7 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Ekscytujący, rozplotkowany, wciąż nam bliski świat z lalki.
2: Opowiemy o fobiach, które prześladowały autora powieści, o nowinkach technologicznych z tamtych lat i żurnalach rozpalających wyobraźnię Izabeli Łęckiej.
1: Świat z lalki. Już dziś po 9:30 zajrzymy do ówczesnej Warszawy i sprawdzimy waszą wiedzę o XIX wieku. Do wygrania kolekcjonerskie wydania powieści Prusa. Tylko w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
10: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
9: Z PSB zawsze się da.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Po reklamie.

0: Sunlux i Thunderbolts za 9.7.
1: Droga do...
0: Jak tam wasza droga do pracy, do szkoły, na uniwersytet? To już niedługo. Przez jesień droga, bo dzisiaj właśnie taka droga. Czekam na wasze opowieści z drogi. Zabawne, niekonwencjonalne, serio. O swojej przygodzie napisał Jakub, który kilka dni temu po prostu zaspał, zrezygnował nawet z kawy, wskoczył do samochodu, pomknął do pracy. Droga, jak pisze, miała szybko, bo grało RMF Classic. Wszystko szło zgodnie z planem, aż do momentu, kiedy... Po zaparkowaniu spojrzał na swoje buty, no i okazało się, że przez cały czas prowadził samochód i jechał do pracy w domowych kapciach, a gdy próbował szefowi wyjaśnić, dlaczego się spóźnił, usłyszał: słuchaj, Jakub, co ty, w laczkach do roboty przyjeżdżasz? Nie zdarzyło mi się to w ciągu ostatnich 20 lat, ale raz mi się zdarzyło, nie zdradzę przy jakiej okazji, ale była to okazja wyjątkowa, ponad 20 lat temu. Cieszę się z tej okazji i z tej historii, z twojej również, Jakubie. Bardzo czekam na wasze opowieści z poranka, z drogi do lukasz.wojtusik@rmfclassic.pl. Najfajniejsze nagradzam oczywiście specjalnym bidonem z logo RMF Classic. Taki bidon do ciebie, Jakubie, również powędruje. Będzie w drodze do...

0: nie skradała się do nas, nie przyszła niepostrzeżenie. Po prostu jest jesień. Tak, jesieniary się cieszą, o tym było już trochę. W faktach, a co w faktach o ósmej, Agnieszko?
1: No będziemy szukać słońca oczywiście. Wiemy, że było w Sofii.
2: No, troszeczkę tak, złapałem tego słoneczka, prawie na równi z wakacjami, które miałem w Grecji.
1: Ze stolicą Bułgarii żegnają się siatkarze, którzy pojutrze zagrają w półfinale Mistrzostw Europy w Mediolanie. Oddamy im głos na pewno w faktach RMF Classic o ósmej. Zapraszam.
3: Reklama.
4: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
5: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: A w Wydziale Kultury praca wre. Nasi przedstawiciele zostali już oddelegowani na odcinki teatralne i filmowe. Dzięki nim przekonamy się, jakie inicjatywy warto wspierać. Zbierzemy też najnowsze kulturalne informacje z kraju i zagranicy.
10: Wydział Kultury RMF Classic. W czwartek po 15:00.
11: Posłuchaj najlepszych skrzypków od 8 października podczas 17. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu.
12: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: Po reklamie.

0: I ósma się nam zrobiła i czas faktów nastał. W RMF Classic, RMF Classic Warszawa. Agnieszka Pietrzak.
1: Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Taką wiadomość od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przed kilkunastoma minutami otrzymali mieszkańcy województwa lubelskiego. Po siódmej, przypomnę, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert w związku z działaniami za naszą wschodnią granicą. Do bazy wróciły już także wojskowe samoloty. Z kolei lotniska w Lublinie i Rzeszowie wznowiły operacje lotnicze po czasowym wstrzymaniu pracy.

0: Prezydent Polski Karol Nawrocki ma nadzieję, że plany utworzenia w Polsce stałej bazy wojskowej USA zostaną sfinalizowane przed upływem kadencji Donalda Trumpa w 2029 roku. Nawrocki w wywiadzie dla Bloomberg Television oświadczył, że jest przekonany, że decyzja w tej sprawie jest tylko kwestią czasu. Kiedy administracja USA i oba rządy zakończą pracę, to sądzę, że prezydent Trump będzie mógł osobiście wziąć udział w inauguracji Fortu Trumpa, powiedział polski prezydent na marginesie sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Bazy amerykańskie powinny być tam, gdzie jest zagrożenie, podkreślał wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski w rozmowie z korespondentem RMF FM Pawłem Żuchowskim w czasie sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Także szef polskiej dyplomacji oczekuje rychłego wyjaśnienia sprawy stałej bazy w Polsce.
1: To jest na koniec decyzja amerykańska, a prezydent Trump powiedział publicznie, że sprawa jest bliżej niż dalej.
2: Wiemy, że miała odbyć się wizyta ministra Kosiniaka-Kamysza w Pentagonie, ona się nie odbywa.
1: Ale tu nie przywiązywałbym do tego.
2: Chciałem o to zapytać, czy to jest tylko zmiana terminu,
1: To się zdarza. Czasami w sprawach międzynarodowych po prostu coś wypada i trzeba przełożyć termin. Stosunki naszego MONU z Pentagonem są ścisłe i bardzo dobre.
0: Cała rozmowa Pawła Żuchowskiego z Radosławem Sikorskim nagrana w Nowym Jorku jest na stronie internetowej rmf24.pl. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na trasie ekspresowej S52 w Śląskiem. Na wysokości Cieszyna zderzyły się dwie ciężarówki. Wjazd na trasę S52 w kierunku Bielska Białej przez węzeł Cieszyn Zachód jest zablokowany. Kierowcy są kierowani na węzeł Cieszyn Wschód.
3: Śledzimy fakty.
0: Po ponad dwóch tygodniach polscy siatkarze wyjeżdżają z Sofii. Czas zmienić Bułgarię na Włochy. Biało-czerwoni, przypomnę, wczoraj awansowali do półfinału Mistrzostw Europy. Wygrali 3-0 z Niemcami. Siatkarsko wszystko poszło zgodnie z planem. A jak Polacy podsumowują ten bułgarski etap mistrzostw? O tym już w relacji wysłannika RMF FM Patryka Sarwańskiego.
4: Tomasz Fornal na przykład narzekał na hotelowy pokój. Jak powiedział, trochę go te warunki zahartowały, ale nie sprecyzował, co miał dokładnie na myśli. Kamil Semeniuk z kolei przyznał, że złapał też w tym czasie nieco opalenizny.
5: Super opalanie na dachu. To na pewno. No, troszeczkę tak, złapałem tego słoneczka, prawie na równi z wakacjami, które miałem w Grecji. Przyjechaliśmy tutaj grać w siatkówkę, ale no, były takie możliwości, to czemu nie?
4: O, Polacy spędzili w Bułgarii ponad dwa tygodnie, zatem mogli też już nieco popaść w taką rutynę, ale wspomniany już Semeniuk nie narzeka.
5: Fajnie nam się grało, nie mamy co narzekać na wyżywienie i generalnie organizację, bo nie było jakichś spektakularnych wpadek. Zobaczymy, jak będzie we Włoszech.
4: We Włoszech najważniejsza oczywiście walka o złoty medal i jednocześnie olimpijską przepustkę na Igrzyska w Los Angeles. Sofia, Patryk Serwański.
0: Medal w Mediolanie. Tego będziemy się trzymać. Czekamy na kolejne emocje siatkarskie, na kolejne asy serwisowe biało-czerwonych, a teraz as RMF Classic Łukasz Wojtusik opowie o pogodzie.
6: Będę miał krótką rymowankę za chwilę, tak. Bardzo się tak właśnie przygotowałem. Tak. Oto ona. Skoro wrzesień, to już jesień. No i co teraz?
0: Piękne to. Piękne.
6: No tak, tak. Będę nad tym jeszcze pracował. Może za tydzień druga fraza. Dobrze, tymczasem 7 stopni na krańcach zachodnich, 8 w Katowicach, Krakowie i Łodzi, 9 miejscami, 10 w Kielcach, w Warszawie, w Rzeszowie, w Gdańsku najcieplej, teraz tam 12 stopni. Na zachodzie kraju poranek dość ładny, tam słońce i trochę chmur. Na Lubelszczyźnie sporo chmur mamy. Deszczowo może być na Podkarpaciu, miejscami także w Małopolsce. A dziś maksymalnie stopni 19, głównie na zachodzie. 7:55, festiwalowe emocje w Gdyni już są. Do tego londyńska ulica i jeszcze książka, dzięki której można pisać książki. To wszystko u nas w poranku, RMF Classic. Dzisiaj, na wyciągnięcie ręki, jesienią. Za moment łączenie z Bogdanem Frymorgenem, który sprawdza, co dzieje się w Wielkiej Brytanii o świcie. Potem podróż do przeszłości. Powiem wam, gdzie znajdziecie na przykład wypożyczalnię kaset VHS. 8:30 Magda Juszczyk i raport z 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Będzie nietuzinkowa gościni naszego porannego spotkania, a po 9:00 nietuzinkowy gość Michał Rusinek i opowieść o literaturze i o Jamesie Bondzie.
7: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Od rana dobra karma.
6: I od rana najpiękniejsza muzyka filmowa. Forrest Gump, Scott McKenzie. No i wizyta w San Francisco.

0: Zaparkowaliśmy w biurze, Jay Ferguson i temat główny z serialu The Office, a ja jak zwykle w środę zapraszam na wycieczkę do Zjednoczonego Królestwa. O czym mówią mieszkańcy Londynu i nie tylko Londynu, to wie Bogdan Frymorgan.
1: Czym żyje ulica w Londynie?
2: Brytyjska marynarka wojenna po raz pierwszy odpaliła torpedę z pokładu podwodnego drona. Ta broń ma na celu odstraszanie i walkę z siłami ingerującymi w podwodną infrastrukturę Wielkiej Brytanii. Test przeprowadzono w brytyjskich wodach terytorialnych. Dron, z którego wystrzelono torpedę, ma 12 metrów długości i waży 19 ton. Zanurza się głębiej niż tradycyjne okręty podwodne. Może na jednym ładowaniu baterii wykonać długotrwałą misję i patrolować Morze Północne, przez które przebiegają newralgiczne połączenia energetyczne oraz rurociągi gazowe. Ten przełom technologiczny będzie między innymi tematem rozmów premiera Wielkiej Brytanii Andiego Bernama z amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem podczas ich dzisiejszego spotkania w Nowym Jorku. Oczekuje się, że w przyszłości takie drony mogą na stałe wejść w skład sił prowadzących monitoring podwodnej infrastruktury. Przechodnie na londyńskim Trafalgar Square przecierali oczy ze zdumienia. Uliczny muzyk przygotowywał się właśnie do zaśpiewania wielkiego hitu Viva la Vida grupy Coldplay, gdy nagle obok niego przy mikrofonie stanął nieznajomy mężczyzna i zaczął śpiewać. Partnerem w duecie ulicznego grajka okazał się sam Chris Martin, wokalista grupy Coldplay. Amatorski muzyk, który pojawia się regularnie przed Galerią Narodową w centrum Londynu, pochodzi z Korei Południowej. Początkowo nie miał pojęcia, z kim śpiewa. Dopiero po chwili, i to dzięki reakcji publiczności, zorientował się, że towarzyszy mu nie tylko światowa gwiazda, ale i autor utworu, który właśnie wykonuje. Chris Martin i grupa Coldplay z łatwością wypełniają całe stadiony. Czasami bardziej intymne występy bywają równie ciekawe. Z Londynu Bogdan Frymorgan.
1: Czym żyje ulica w Londynie?

0: Sherlock. David Arnold jest autorem muzyki, której słuchaliśmy, a w poranku RMF Classic powrót do przeszłości obiecałem i kasety VHS będą, ale najpierw innego rodzaju powrót. Dzieci w PRL-u, podróż nostalgiczna. Pod takim hasłem można oglądać już wystawę, otwartą wystawę zabawek w Galerii Miejskiej BWA w Bydgoszczy, a na tej wystawie oczywiście zabawki.
1: Są zabawki takie, którymi bawili się chłopcy, czyli na przykład właśnie żołnierzyki, samochody, różnego rodzaju pojazdy. Są zabawki tak zwane dziewczęce, czyli maszyna do szycia, czy zestaw mała gosposia. Są na przykład misie, ubranka dziecięce, książki dla dzieci.
2: Z jakich lat?
1: Zabawki są przede wszystkim z lat 70-tych, 80-tych, ale oczywiście mamy także zabawki starsze z lat 60-tych czy 50-tych.
0: Mówiła Iwonie Jędrzejewskiej, kuratorka wystawy Maria Wieczorek. Swoją drogą to chyba dobrze, że już to rozróżnienie nie jest tak ważne dziś na zabawki dziewczęce i chłopięce, tak rozumiem. Z Bydgoszczy przenosimy się na południe kraju, ale pozostajemy w nieco nostalgicznym tonie w Muzeum Elektroniki w Chorzowie. Otwarto wypożyczalnie kaset VHS. Wszystko jest zrobione na wzór wypożyczalni klasycznej z początku lat 90. Na ekspozycję złoży się około 2500 kaset, mówi Łukasz Bazarnik, jeden z pomysłodawców tej prezentacji.
3: Na razie jest to inscenizacja, gdzie można przyjść, zobaczyć, jak to wyglądało, zobaczyć, jakie filmy mamy. Tutaj w granicach 2500 kaset. Wiadomo, no nie mamy wszystkiego, jeszcze sporo nam brakuje, ale no powoli dążymy, żeby wzbogacić naszą kolekcję. I jeżeli miałoby rzeczywiście funkcjonować wypożyczalnia, to oczywiście razem z magnetowidami, no bo dzisiaj już nie wszyscy to mają, więc mam nadzieję, że się kiedyś będzie u nas dało wyjść z magnetowidem i tą kasetą, swoim filmem z dawnych lat.
0: Mówi Łukasz Bazarnik z Muzeum Elektroniki w Chorzowie. Ponoć moda na kasety VHS wraca, podobnie jak moda na płyty CD. Ponoć prawdziwe rarytasy, takie wiecie, czasami pirackie wersje tłumaczeń do różnych filmów osiągają naprawdę już zawrotne ceny w internecie. A ktoś z was w ogóle ma jeszcze w domu odtwarzacz kaset VHS? Dajcie znać. Lukasz.Wojtusik@rmfclassic.pl.
4: Śniadanie mistrzów. Kultura na dzień dobry.

0: Uwertura z Wilhelma Tella i pan Rossini, 8:26. No, uderz w stół, a kasety VHS się odezwą. Piszecie do mnie lawina maili w sprawie odtwarzaczy VHS. Barbara pisze, że nadal ma rodzinny odtwarzacz. Do tego 3 pudła kaset z nagraniami i kilka kaset z teledyskami z legendarnej MTV z lat 90. No, prawdziwe rarytasy. Jak u was wygląda kwestia posiadania odtwarzacza? Lukasz.Wojtusik@rmfclassic.pl. Czekam na wieści, a wieści z kraju ze świata za chwilę będzie miała dla nas Agnieszka Pietrzak w kolejnych faktach. W nich aktywność fizyczną dzieci i młodzieży. Zbadamy, przyjrzymy się jej.
1: Reklama.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Po reklamie.

0: 8.31, czas na fakty w RMF Classic, RMF Classic Warszawa, Agnieszka Pietrzak.
1: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski informował wieczorem, że posiada dane wywiadowcze, według których Rosja przygotowuje kolejny zmasowany atak na Ukrainę. Informacje te przekazał premierowi Wielkiej Brytanii Andy'emu Bermanowi podczas ich rozmowy na marginesie sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Możecie być pewni naszego pełnego wsparcia. Z naszej perspektywy nic się nie zmienia, zapewniał szef brytyjskiego rządu. Podczas każdego spotkania, jakie tu odbyłem i każdego, jakie jeszcze odbędę, apeluję do ludzi, by was wspierali, by wspierali Ukrainę, odpowiadał Zełenskiemu Berna. Jest środa, jest cykl Twoje zdrowie w faktach. Dziś pod lupą aktywność fizyczna dzieci i młodzieży. 86% młodych ludzi w wieku od 6 do 12 lat nie potrafi odbić piłki od ściany i jej złapać. O to był pytany wczoraj nawet na konferencji piłkarskiej kadry Robert Lewandowski.
2: Nie chodzi o sport zawodowy, ale też chyba o to, jak później chcemy się czuć i moim zdaniem tu potrzebna by była jakaś pewnie przeogromna reforma.
1: O niej mówił kapitan naszej piłkarskiej reprezentacji. W kalendarzu 23 września, czyli pierwszy dzień jesieni, ale lato jeszcze się nie kończy. Przykład z Włoch, Sforte dei Marmi. Władze tego luksusowego nadmorskiego kurortu w Toskanii postanowiły przedłużyć do 1 listopada otwarcie tamtejszych plaż. Wczorajszą decyzję uzasadniono dobrą pogodą, która ma utrzymać się znacznie dłużej po falach upałów, a także zmianami w ruchu turystycznym. Niezmiennie polecam informacje pogodowe z kraju od Łukasza Wojtusika w RMF Classic w Śniadaniu Mistrzów po faktach, a my słyszymy się ponownie punktualnie o 9.00. Zapraszam.
0: Duże przejaśnienie na zachodzie naszego kraju, tam też jednocześnie najchłodniej, od 7 do 9 stopni. To się w ciągu dnia zmieni. W zasadzie będzie tak, że to na krańcach zachodnich będzie najcieplej dzisiaj, do 19 stopni nam się w środę zapowiada. Teraz w Polsce od 7 do 13 stopni, na południowym wschodzie mamy teraz najwięcej chmur. Może padać jeszcze rano i przed południem, na przykład na Podkarpaciu. Ta wiadomość o muzeum, w którym stworzono wypożyczalnię VHS kaset, no, wzbudziła w was naprawdę duże emocje i reakcje. No i proszę, Dawid pisze, że ma do dzisiaj oryginalny japoński odtwarzacz, hitowa marka, ogląda z synem takie klasyki jak Terminator, Głupi i Głupszy, Akademia Policyjna. No i to jest magia, pisze Dawid. Oglądać taki film ze skaczącym ekranem, zacinającym się dźwiękiem, taki zabrudzony, a najlepiej ponoć filmy Barei się ogląda. No, u nas The Everly Brothers, bo się trochę rozmarzyliśmy.

0: Tak sobie myślę, że co sprytniejsi wiele lat temu, to na pewno Alternatywy 4 z telewizora na VHS nagrywali przy pomocy odtwarzacza z możliwością nagrywania. Takie były, z tego co pamiętam. U moich rodziców, pisze Agnieszka, działa wciąż magnetowid, w domu mamy sporo kaset VHS. Sentyment do tego formatu nadal jest żywy. Ostatnio dzieci zobaczyły fragmenty nagrania z Sylwestra 2005 roku i były przekonane, że to fotomontaż, bo wszyscy wyglądali jakoś inaczej. Serdeczne pozdrowienia od Agnieszki dla całej redakcji i dla wszystkich słuchaczy i słuchaczek z Józefowa pod Legionowem. Serdecznie cię pozdrawiamy, Aga. No a my wszystkich teraz zapraszamy w poranku na wycieczkę, na festiwal.
1: RMF Classic na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Relacje, spotkania, recenzje.
0: Magda Juszczyk wczoraj obiecywała, że spotka się, jeżeli tylko się uda, z Janną Kulik i to się udało w Gdyni. Światowej sławy aktorka zagrała w dwóch filmach z konkursu głównego, Ojczyźnie Pawła Pawlikowskiego i W dzikim, dzikim wschodzie Jana Holoubka. Polskiego kandydata do Oscara już znacie, film wszedł do kin, a o nowej produkcji Holoubka, Joanna Kulik z Magdą Juszczyk w dzisiejszym naszym studiu festiwalowym rozmawiają.
2: Dziki, dziki wschód. Ważny film, a ja będę trochę malkontentem.
3: Dobrze.
2: Co z kinem gatunkowym? Czy ono nam odbierze kino artystyczne, o którym przed chwilą rozmawiałyśmy?
3: Nie.
2: To erudycyjne kino,
3: nie,
2: ojczyzna.
3: Nie. Absolutnie nie. I mi się wydaje, że ta forma takiego thrillera z elementami westernu i komiksowości pozwala wejść w tą historię. Też nie chcę spoilerować, ale też jest tam taka scena, która też całkowicie mnie rozkłada na łopatki, ale wydaje mi się, że ta forma gatunkowa pozwala trochę lżej przez to przejść, chociaż ten ładunek jest bardzo ciężki i to cię rozsadza. Też dużo filmów powstało o Holokauście, o traumie, że czasami widzowie mają tak, że na przykład nie chcą już kolejnego filmu oglądać. A moim zdaniem, że to jest taki inny sposób ukazane, to jednak też tego młodego widza przyciąga i on jeszcze chętnie poprzez formę to zobaczyć, więc wydaje mi się, że Jankowi udało się to jakoś tak artystycznie ciekawie połączyć, to kino gatunkowe z takim tematem. Ja dołączyłam w ostatniej chwili do tego projektu i faktycznie ten scenariusz powstał 14 lat temu, więc bardzo ciekawie mi się tego słuchało, bo to znaczy, że naprawdę ten projekt dojrzewał długo.
2: I Jan Holoubek mówi, że wcześniej nie byłoby to właściwe.
3: Tak, bo miał robić jako
2: filmu
3: debiut, ale mówi, że jednak się cieszy, że zadebiutował innym filmem i że ten powstał później, bo może by nie podołał.
2: W konkursie głównym jest też pojedynek Łukasza Palkowskiego, który Zbrodnię katyńską też ujmuje w kinie gatunkowym. Ja mam pewien dysonans poznawczy, jeśli chodzi o tamten film. Natomiast wdzięczność też mam dla wszystkich artystów kina, którzy podejmują takie tematy.
3: No, bo to jest też taka odwaga i wiadomo, że ryzyko pewne.
2: Oczekiwania co do polskiego kina, jakie ma gwiazda światowego formatu Joanna Kulik?
3: Ja jestem bardzo ciekawa tych filmów i chcę oglądać jak najwięcej, ale najważniejsze jest 16 filmów, więc się dzieje, filmy powstają i to jest najważniejsze, żeby je robić, tworzyć. Wczoraj wśród wolontariuszy młodych bardzo dużo słyszałam, że chodzą do kina, wracają do kina i to jest jakiś taki dobry trend, że po tej całej fali popandemicznej, że gdzieś wszystko się przeniosło do domów, jednak jest znowu potrzeba celebrowania, wychodzenia ze znajomymi, oglądania i dzielenia się przede wszystkim, czyli jakaś taka celebracja, święto kina, więc tego życzę, żeby właśnie to się, no żebyśmy wszyscy o to dbali, żeby chodzić do kina.
0: Joanna Kulik króluje u nas w mediach społecznościowych, króluje także na festiwalu w Gdyni. RMF Classic, warto zerknąć. Instagram, Facebook, tam sporo się dzieje. Tam także nasze relacje, nie tylko na antenie radiowej z festiwalu. Do końca tego tygodnia będą tam Natalia Ryba i Magda Juszczyk.
1: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Studio festiwalowe w RMF Classic.

0: reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam. Michel Moreau. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Po reklamie.

Tu są twoi bohaterowie z dużego i małego ekranu. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Gorące granie jesienią, bardzo proszę. Dźwięki z Free Guy'a w śniadaniu mistrzów wybrzmiały. A my teraz na południe kraju się przenosimy. Tam już za kilkanaście dni bieg dla całych rodzin, który niektórym na pewno wszedł już w krwiobieg.
1: Kultura fizyczna. Sport w RMF Classic.
2: Ósma edycja krwiobiegu w Krakowie już 3 października. Start na bulwarach Wiślanych u stóp Wawelu w okolicy pomnika psa Joka. Do wyboru będą trasy na 5 i 10 km, Nordic Walking i biegi dla dzieci. Trasy będą widokowe i zróżnicowane.
3: Dla dzieci będzie urządzona pomiędzy pomnikiem a chodnikiem, zaraz też obok bulwarów Wiślanych. Natomiast dla osób dorosłych startujemy spod Smoka Wawelskiego, malowniczą trasą prowadzącą uczestników wzdłuż bulwarów Wiślanych przez Kładkę Bernatkę, okolice dawnego hotelu Forum i Most Dębnicki.
4: Takie kółeczko.
3: Takie kółeczko, jeśli ktoś startuje na 10 km, okrąża to 2 razy.
2: Zapowiadała Wiktoria Strzelczyk z Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża, organizatora krwiobiegu, a samo wydarzenie, przypomnę, 3 października w Krakowie.

0: No prawie boję się zmącić ten klasyczny ton. Trzecia partita na skrzypce solo, pan Bach, 3 minut brakuje do 9, ale zmącimy faktami. Agnieszko, co tam?
1: No tak, wszechobecna muzyka i obrazy to w skrócie, a tak rozszerzając. Łukaszu, wsłuchamy się w jesienne dźwięki w górach?
0: Pani, nie tylko w górach, u mnie obok, tam na wsi też takie można słyszeć czasami.
1: Już teraz mogę powiedzieć, że tak brzmi to, co w malarstwie jest uważane za symbol kiczu i złego smaku. Więcej w faktach o 9:00.
0: Zapraszam, Agnieszka Pietrzak.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens Eco 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
17: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
18: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
17: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskim

0: wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
1: Po reklamie.
2: Minęła 9:00, czas na fakty w RMF Classic, RMF Classic Warszawa. Agnieszka Pietrzak.
3: Prezydent Karol Nawrocki będzie dziś przemawiać na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Ma mówić o kwestii bezpieczeństwa naszego regionu i rosyjskich działaniach, które prowadzą do eskalacji. Kuluarowe rozmowy dotyczą m.in. groźby w opóźnieniach dostaw amerykańskiego uzbrojenia. Amerykanie poinformowali sojuszników, że z powodu wojny w Iranie muszą uzupełnić swoje magazyny. W niektórych przypadkach mogą być nawet 5-letnie opóźnienia w dostawach zamówionego sprzętu. W Nowym Jorku toczą się rozmowy, by ze względu na zagrożenie ze strony Rosji nie dotyczyło to sojuszników ze wschodniej flanki NATO.
4: Polska interweniuje, ja jako prezydent Polski, aby te dostawy sprzętu amerykańskiego po pierwsze były na czas, my jesteśmy bardzo blisko rejonu wojny, a po drugie, aby centrum serwisowe tego, co jest deficytowe na świecie, znalazło się i w samej Europie znalazło się właśnie w Polsce.
3: Podkreślał prezydent Karol Nawrocki. Dwie osoby zatrzymali rano agenci CBA w śledztwie dotyczącym Polskiej Fundacji Narodowej. Jak poinformował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, zatrzymani to Anna P. oraz Piotr M. Są przewożeni do prokuratury regionalnej w Rzeszowie. To ona prowadzi śledztwo dotyczące podejrzenia nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej w 2017 roku. Postępowanie koncentruje się na mechanizmie sfinansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy, co według prokuratury mogło wyrządzić fundacji utworzonej przez 17 spółek Skarbu Państwa szkodę majątkową w wysokości co najmniej 8 400 000 zł.
5: Postaw na fakty RMF Classic.
3: Nie każda lekcja WF-u musi wyglądać tak samo. We Wrocławiu dzieci mogą zamienić szkolną salę gimnastyczną na rolkowisko czy lodowisko. Z miejskiego programu korzysta rocznie już ponad 100 000 uczniów. Instruktor jazdy na rolkach Filip Lenart widzi same korzyści.
6: Takie lekcje WF-u idealnie poprawiają koordynację ruchową, pozwalają niektórym dzieciom wyjść z tego siedzącego trybu życia i w sposób bardzo przyjemny przekonać się do aktywności fizycznej.
7: Można się tutaj naprawdę dobrze bawić. Trochę już jeżdżę, ale tutaj zawsze mogę po prostu poprawić też swoje umiejętności.
3: Dodają uczniowie, którzy uczą się już jazdy na rolkowisku. W naszym cotygodniowym środowym cyklu Twoje zdrowie w faktach zajmiemy się dziś aktywnością fizyczną najmłodszych, a często jej brakiem. Od niecałych 7 godzin mamy już astronomiczną jesień. Zmiany pory roku szczególnie widać i słychać w górach, na przykład w Tatrach. Podczas górskich wędrówek można usłyszeć potężne ryki. Wielu turystów utożsamia je z odgłosami wydawanymi przez niedźwiedzie, ale czy słusznie? Posłuchajcie.
8: Niedźwiedzie no nie ryczą o tej porze roku, raczej wypasają się, a teraz jelenie mają swoje gody i samce jelenia ryczy na rykowisku, przywołując samice i odganiając konkurencję.
9: Czyli to nie niedźwiedź, tylko jeleń tak ryczy.
8: Tak, dokładnie. A dokładnie samiec jelenia, czyli byk.
3: Tak dokładnie wyjaśnił reporterowi RMF Maciejowi Pałachickiemu Jarosław Rabiasz z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Łukasz Wojtusik, słyszący takie dźwięki na wsi, tak jak słyszałem.
2: Tak, ja to u mnie zamiedzą pani, u mnie zamiedzą. No i już teraz wiem, że do tej pory trudno było mi orzec, czy to ptak, czy nosorożec, a tym razem już wiem, to byk, no.
3: O 10:00. Co w pogodzie teraz pan opowie, panie Łukasz.
2: Tak jest, o 10:00 wracają fakty.
3: Zapraszam.
2: Na całe szczęście nie muszę tych wieści pogodowych wyryczeć państwu, tylko mogę je przedstawić. Temperatura rośnie, dość nieśmiała, ale rośnie. 8 stopni w Zakopanem, tam dziś nie więcej niż 11 stopni. 9 w Katowicach, 10 stopni we Wrocławiu, 11 w Bydgoszczy, 12 teraz w Warszawie, 13 w Trójmieście. Chcecie, wierzcie, czy nie wierzcie, duże chmury nad Kielcami, nad Lublinem. Przed południem padać może w centrum kraju i jedynie na zachodzie, przejaśnienia teraz. I to będzie dzisiaj najcieplejszy, najładniejszy, najjaśniejszy fragment Polski, jak się tak spojrzy z góry na mapę. Na krańcach zachodnich natomiast dzisiaj 19 stopni. Pewnie, że 19, a teraz 9:05. James Bond, Państwo wiecie, ma licencję na zabijanie, a Michał Rusinek ma licencję na rozkładanie literatury na czynniki pierwsze. Za chwilę spotkamy się z autorem książki Literatura od podszewki, teorie pisania, a ponieważ podczas lektury trafiłem na trop prowadzący prosto do agenta pewnego, jej królewskiej mości, to sprawdzimy, co może łączyć najsłynniejszego szpiega świata z teorią pisania i z Michałem Rusinkiem.
5: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Dodajemy skrzydeł.
2: Żeby podkręcić Państwa zainteresowanie, powinienem powiedzieć, ujawnimy tylko u nas prawdziwe powiązania Michała Rusinka z Jamesem Bondem.

0: spotkanie z Dziadkiem do Orzechów za nami, a przed nami spotkanie z literaturą.
1: Gość śniadania mistrzów.
0: Gościem poranka Michał Rusinek, dziś jako autor książki Literatura od podszewki, teorie pisania. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Ale ja z panem na początku chciałem zacząć od lalki, czyli od fenomenu, od najgłośniejszego tekstu kultury ostatnio dyskutowanego. Mowa oczywiście o serialu Maślony, czy lalka Maślony. W ujęciu freudowskim, wzięta z literatury od Prusa, to fantazja na temat lalki?
2: No nie wiem, czy to jest fantazja, ale myślę, że raczej bym stosował jakąś inną metodologię tutaj. Mhm. Na pewno jest to taki postmodernistyczny tekst kultury. Jest to jest to dosyć swobodna adaptacja. Bardziej chyba tarantinowska niż jakaś, nie wiem, czy do czego mógłbym to sprowadzić.
0: Może Guy Ritchie?
2: Na przykład może być. Ale Wes Anderson momentami, na pewno.
0: Mhm. No, ale podoba się panu?
2: Podoba mi się. Absolutnie. Do pewnego momentu tam dwa pierwsze odcinki miałem wrażenie, że są troszkę nie najlepiej montowane. Mhm. Troszkę przysypiałem, a potem już się zaczyna cudowne szaleństwo.
0: A jak rozczytywać i pisać dobrze skomponowaną literaturę? Bo o tym piszesz trochę.
2: Tak, ale ja nie piszę poradnika. Jest bardzo dużo poradników, podręczników wręcz pisania, takich, które przekazują informacje czysto techniczne, a ja raczej zachęcam do tego, żeby zaglądać pod podszewkę literatury w ogóle. Literatury, no powiedzmy, czytanej przez siebie, bo temu służą teorie literatury, ale też literatury, którą zamierzamy pisać, bo jestem głęboko przekonany, że jeżeli wiemy, jak to jest zrobione, jak to może być zrobione, albo jak to powinno być zrobione, to wtedy będziemy to lepiej pisać. Jednym z bardziej irytujących powiedzonek jest, że jeżeli stonoga zacznie liczyć swoje nogi, to nigdzie nie dojdzie. To nie jest tak, że jeżeli my mamy większą świadomość jako pisarze i pisarki, większą świadomość, jak jest zrobiona literatura, to będziemy jakoś gorzej pisać. Coś jakoś to nas zatrzyma. Wydaje mi się, że takie zajrzenie, nawet jestem przekonany, że takie zajrzenie właśnie pod podszewkę może nam sporo dać.
0: To co wspólnego ma James Bond z teorią literatury?
2: No, James Bond, ja go tutaj przytaczam nie tylko dlatego, że jestem fanem, ale też
0: czy jak czytałem, to tak czułem, że ty jesteś obstrzelany w tych poszczególnych odcineczkach.
2: Oczywiście, że tak. Ale też ja się uczyłem angielskiego na opowiadaniach o Jamesie Bondzie. Jana Fleminga, tak. One są tak zrobione, że bardzo dobrze można nimi zilustrować koncepcję z 1909 roku niejakiego Zygmunta Freuda, który mówił, że większość tych głównych bohaterów w literaturze tak naprawdę powstało dzięki fantazjowaniu autorów. Fantazjowanie to jest coś, co my wszyscy robimy, tylko jak jesteśmy dziećmi, no to przeradzamy, jakoś przekładamy to na zabawę. Jak jesteśmy dorośli, to się tego wstydzimy i nie opowiadamy, chyba że jesteśmy pisarzami. To wówczas z własnych fantazji potrafimy zrobić właśnie głównych bohaterów. Bo zauważ, że bohaterami fantazji naszego fantazjowania zawsze jesteśmy my. My sami, my fantazjujący. My fantazjującemu nic się nie może stać. Musi wyjść odpowiednio, prawda, zdrowy z każdej opresji. No i tak są stworzeni ci bohaterowie, głównie oczywiście literatury popularnej, ale nie tylko. Ja lubię robić taki test też na sobie, mianowicie co się z nami dzieje w momencie, kiedy umiera główny bohater, na przykład w filmie, który oglądamy, książce, którą czytamy. Nie lubimy tego, coś nas tak kłuje w środku. Oczywiście, King o tym zrobił Misery i to jest takie uczucie, które towarzyszy zarówno pisarzowi, bo bohater jest projekcją jego ego, jak i odbiorcy, bo odbiorca, co wiemy od Arystotelesa, lubi się utożsamiać z głównym bohaterem.
0: Literatura od podszewki, teorie pisania, najnowsza książka Michała Rusinka, wydana przez wydawnictwo Znak. Za chwilę kilka egzemplarzy z podpisem autora będzie można zgarnąć. To robimy teraz takie zadanie z Jamesa Bonda. Adele śpiewa w której części?
2: To zaskoczyłeś mnie o tej porze.
0: Sprawdźmy to.
1: Gość śniadania mistrzów.
0: Skyfall.

0: Adele, Skyfall, 17 po 9, słuchajcie Śniadania Mistrzów, a w nim rządzi film, serial, nie, rządzi literatura teraz.
1: Gość Śniadania Mistrzów.
0: Literatura od podszewki, teorie pisania, najnowsza książka Michała Rusinka. Tutaj więcej znajdziemy w tej książce, dużo więcej takich konotacji i połączeń i serialowych, i filmowych, bo nawet bracia Coen się pojawiają w bardzo ciekawej odsłonie.
2: Tak, są bracia Coen oczywiście i ich film chyba niedoceniony, Miller's Crossing, czyli Ścieżka Strachu. Przy okazji pozdrawiam tłumacza tego tytułu, no ale rozumiem, że jakoś musiał sobie z tym poradzić. Nie jest to wprawdzie wirujący seks, który no, tak jest.
0: Wirujący seks to już klasyk.
2: To już klasyk, tak. Ale nie wyśmiewamy się z tłumaczy, czy też z producentów prawdopodobnie, czy też z dystrybutorów, którzy wymusili taki tytuł. Tylko chodzi o to, żeby pokazać, na czym polega intertekstualność. To jest takie pojęcie, które jest znane wszystkim filologom oczywiście i przydaje się w momencie, kiedy czytamy literaturę i wiemy, że ona może być zrobiona z odniesień do innych tekstów. I też bardzo często tak jest. Świadomie tak robią autorzy lub nieświadomie, ale w tej koncepcji intertekstualności są też wskazówki dla osób piszących i to jest coś, co ja wyciągam. W ogóle to robię w tej książce, to znaczy z metodologii badań literackich, czyli tak.
0: Na marginesach stron znajdziecie Państwo takie bardzo ważne skróty, co figury. Pisarz powinien.
2: Tak, ale też i wyciągam z tego, co powstało dla czytelników w gruncie rzeczy, czytelników profesjonalnych, jakimi są filolodzy, co powstało albo co można wydobyć dla osób piszących. Niektóre koncepcje teoretyczno-literackie z Arystotelesem na czele powstały tak naprawdę właśnie dla pisarzy. Ale w niektórych trzeba trochę jednak wykręcić, odkręcić i wydobyć.
0: Stawiasz też takie podstawowe pytania, czy literatura ma płeć, a jeśli tak, to jaką? Czy ma tożsamość, jeśli tak, to jaką? Kim jest piszący? I Sinifią, i Sinifię też się pojawia. Ale co ważne, docierasz także do współczesności i piszesz o literaturze generatywnej. To jest taka urzeczywistniona śmierć autora? Bo tej śmierci autora teoretycznej też piszesz.
2: Myślę, że to jest taki mokry sen tych teoretyków literatury, powiedzmy z końca XX wieku, którzy wieszczyli, że że dojdzie do śmierci autora. Mówili, że mówi nami konwencja, mówi nami język, mówią nami gatunki i tak dalej, i tak dalej. Czyli to tak naprawdę my nie jesteśmy jako autorzy, nie jesteśmy potrzebni. No i proszę, i doszło do tego, że rzeczywiście nie jesteśmy potrzebni, chociaż jestem przekonany, że czegoś takiego to się nie spodziewali ci teoretycy literatury typu Roland Barthes czy Michel Foucault. Natomiast doszło do... Ja w ogóle bardzo lubię tak zwane skutki uboczne wszystkich zjawisk, zwłaszcza w kulturze, i doszło do jednego skutku ubocznego bardzo ciekawego, nie tylko zresztą w dziedzinie powiedzmy literatury czy badań nad językiem, ale także w ci, którzy przyglądają się w tej chwili na przykład plakatom albo okładkom książki, to pierwsze co robią, to sprawdzają, czy tam aby za tym stoi człowiek, czy jeszcze w ogóle jest człowiek, czyli zaczynamy szukać człowieka, czyli pojawił się taki, można powiedzieć, nowy humanizm renesansowy, nieomal, powrót człowieka, co jest ewidentnie skutkiem ubocznym. Ja bardzo nie lubię wypowiadać się na temat sztucznej inteligencji, ponieważ mam takie poczucie, że kusi mnie, żeby powiedzieć, ach, ona jeszcze nie umie czegoś tam, ale być może już od dzisiaj umie, tylko ja to wczoraj sprawdzałem. Rzeczywiście nie umie rymować, z tego się na razie cieszę, bo tak,
0: no jasne. Jeszcze jest... Jeszcze praca będzie.
2: Jeszcze praca będzie, a co będzie dalej? Zobaczymy.
0: Ja wiem, co będzie dalej. Dalej to będą książki do czytania i do rozdania. Lukasz.Wojtusik@rmfclassic.pl z autografem Michała Rusinka. Napiszcie, dlaczego ta książka powinna koniecznie znaleźć się na waszej półce i niech nie będą tylko wspomnienia z czasów akademickich. Literatura od podszewki, teorie pisania, książka dla każdego. Michał Rusinek, wielkie dzięki za wizytę w studiu.
2: Dziękuję bardzo.
1: Gość Śniadania Mistrzów.

0: reklama.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
0: Po reklamie.

0: Piraci z Karaibów dali o sobie znać w jesiennej już odsłonie Śniadania Mistrzów, a ja daję znać, że Świat Lalki otwiera przed nami w RMF Classic swoje podwoje. Dyskusja wokół serialowej Lalki trwa, a ja zorientowałem się, że przecież Lalka Prusa była w XIX wieku czymś na kształt serialu. Ukazywała się jako powieść w odcinkach w Kurierze Codziennym i też budziła spore emocje i kontrowersje. Do czasów z lalki wziętych do tego świata w naszej zabawie zaprosi was za chwilę Ula Urzędowska, a przed 10:00 jeszcze pakiet faktów kulturalnych.
1: Śniadanie Mistrzów. Nastraja na cały dzień.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W początkach roku 1878, kiedy świat polityczny zajmował się pokojem sanstefańskim, wyborem nowego papieża albo szansami europejskiej wojny, warszawscy kupcy, tudzież inteligencja pewnej okolicy krakowskiego przedmieścia, nie mniej gorąco interesowała się przyszłością galanteryjnego sklepu pod firmą J. Mincel i S. Wokulski.
2: Lalka. Wybitna powieść Bolesława Prusa w RMF Classic.
3: Tu Andrzej Seweryn. Już o 13.30 specjalnie dla Państwa przeczytam kolejny odcinek tej fascynującej historii pełnej intryg i miłosnych uniesień.
4: Reklama.
5: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
6: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
5: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
6: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
5: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
7: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
8: GWM. Go with more.
9: Po reklamie.

0: Gazety Kulturalne RMF Classic.
1: 48 miast na festiwalowej mapie, ponad 170 filmów w programie, liczne sekcje, animacje, filmy aktorskie, dokumenty z całego świata, spotkania z twórcami, z młodymi aktorami, czyli Międzynarodowy Festiwal Młode Horyzonty. Startuje już w najbliższy piątek, a to już 13. edycja festiwalu. O filmach w programie i festiwalowych konkursach mówi Agnieszka Sinicka, dyrektorka programowa.
2: Konkurs filmowych odkryć, czyli tutaj już trochę mniej przygody, a trochę więcej takiego artystycznego podejścia do kina, mniej oczywistego. No i konkurs filmowych odkryć, tutaj właśnie mamy Świat Gugu, czyli film aktorski z Brazylii, prosto z Berlina, ale przywieziony dla polskiej publiczności, gdzie jest piękna scena tańca wnuczka i babci. Są Dzieci Wolności, czyli taka lekcja historii, bym powiedziała, w kinie. Cofamy się do II wojny światowej, i tam mamy historię o żydowskiej dziewczynce, a też pokażemy w odkryciach Viva Carmen, czyli tutaj opera na wielkim ekranie, i ona jest tutaj animacją taką malowaną, więc tutaj rzeczywiście tak jakbyśmy oglądali dzieło sztuki tworzone na żywo, i jest to opowieść z perspektywy chłopca, który właśnie chce uchronić Carmen przed jej losem.
1: Filmów jest ponad 170, 48 miast w Polsce odwiedzi festiwal. Przypominam, rozpocznie się już w najbliższy piątek Międzynarodowy Festiwal Filmowy Młode Horyzonty, a po edycji stacjonarnej na widzów czeka edycja online od 8 do 25 października.
0: To były Fakty Kulturalne RMF Classic.

0: znać.
1: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
2: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
3: GWM. Go with more.
4: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: A w Wydziale Kultury praca wre. Nasi przedstawiciele zostali już oddelegowani na odcinki teatralne i filmowe. Dzięki nim przekonamy się, jakie inicjatywy warto wspierać. Zbierzemy też najnowsze kulturalne informacje z kraju i zagranicy.
7: Wydział Kultury RMF Classic. W czwartek po 15:00.
8: Posłuchaj najlepszych skrzypków od 8 października podczas 17. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Po reklamie.
16: Minęła 11:00, to jest RMF Classic, czas na najważniejsze fakty, a te przygotowała i przedstawi Agnieszka Pietrzak. 4 dni przed głosowaniem w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa. Poważna zmiana na liście kandydatów. Jan Hoffman rezygnuje ze startu, informuje reporter RMF FM. Hoffman, przypomnę, stał się twarzą krakowskiego majowego referendum, ale po jego sukcesie dość długo zastanawiał się, czy wystartować w wyborach, czy poprzeć innego kandydata. Ostatecznie ogłosił swoją kandydaturę przed pomnikiem wybitnego prezydenta Krakowa Juliusza Lea w otoczeniu ludzi zaangażowanych wcześniej w referendum. Niezależny kandydat teraz rezygnuje. Zdecydował się poprzeć Łukasza Gibałę z Krakowa dla mieszkańców. Zatem o fotel prezydenta małopolskiej stolicy będzie walczyć 7 kandydatów. Krakowianie do urn pójdą w najbliższą niedzielę. Prezydent Ukrainy będzie dziś przemawiał na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Wołodymyr Zełenski spotkał się tam wczoraj z prezydentem USA. I po tym spotkaniu wyraził nadzieję, że z pomocą Donalda Trumpa uda się wkrótce, czyli przed nadejściem zimy, zakończyć wojnę w Ukrainie. Nasz korespondent Paweł Żuchowski wsłuchuje się w słowa przywódców za oceanem.
17: Mam nadzieję, że uda nam się zakończyć tę wojnę. Pomoże nam w tym prezydent Trump i uważam, że należy to zrobić jak najszybciej, zanim nadejdzie zima, powiedział prezydent Ukrainy dziennikarzom. Trump stwierdził: myślę, że zawrą porozumienie. Nie chcę mówić, jakie to będzie porozumienie, stwierdził, odpowiadając na pytanie, czy nadal wierzy w to, że Ukraina może odzyskać całe terytorium. O tym mówił w ONZ rok temu. Wiemy, że w czasie rozmowy poruszono sprawę dodatkowych systemów obrony przeciwlotniczej dla Kijowa oraz możliwość produkcji rakiet do systemu Patriot na licencji w Ukrainie. Z siedziby Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku, Paweł Żuchowski.
7: Odsłaniamy fakty.
16: Cały rok tęsknię za jesienią, przyznał w rozmowie w radiu informacyjnym RMF24 Marcin z Lasu Kostrzyński. Autor filmów, obserwator przyrody, dziennikarz, leśnik, operator kamery, podróżnik przekonuje, że to najbardziej ciekawy czas w przyrodzie.

0: Co słychać w lesie?
1: No jesieni, rykowisko jeleni, bekowisko danieli, bukowisko łosi. Aż kipit tyle się dzieje w przyrodzie. Właściwie z naszych zwierząt to tylko jeleń ma tak donośny głos, że słychać go z wielu kilometrów. A natomiast łosie, które równolegle jak gdyby zaczynają to bukowisko, mimo że to są tak ogromne zwierzęta, to ich głosy są takie słabe w porównaniu z jeleniem, tak delikatne, że aż trudno uwierzyć, że tak wielkie zwierzę może wydawać, chociaż próbuje jak najgłośniej ryknąć, czy buczyć, zabuczyć właściwie. Takie mło, mło, mło. To jak Państwo usłyszą w lesie, to jest łoś.
0: Głos łoś ma słaby. Dość donośnie komunikujemy po faktach RMF Classic o tym, co w pogodzie. Oddaję głos Urszuli Urzędowskiej, a kolejne nasze doniesienia w samopołudnie. Zapraszam. Zachodnia część Polski znajduje się na skraju wyżu, reszta kraju pozostaje pod wpływem niżu. Z północy płynie chłodne powietrze polarne morskie. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1006 hektopaskali, ciśnienie będzie spadać. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, na krańcach północno-wschodnich duże i całkowite, na krańcach zachodnich raczej bez opadów, na pozostałym obszarze możliwe przelotne opady deszczu. Trzeba być na nie przygotowanym, maksymalnie 18 dziś stopni pokażą termometry.
2: RMF Classic i wszystko gra.
3: Pozdrawiam, Artur Andrus.
4: Alicja Majewska.
5: Marek Kondrat. Serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy RMF Classic, do których sam należę, Janusz Gajos.
2: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: 12 minut po 11.
1: Świat jak z lalki w RMF Classic.
0: A w świecie lalki, ale tym serialowym, przypominam sobie, jest taka scena. To chyba jest czwarty odcinek, gdy po licytacji kamienicy Łęckich Ignacy Rzecki nadaje telegram do Stanisława. Rozemocjonowany dyktuje treść telegramu, zaczynając od słów: katastrofa, stop. A my w naszym radiowym świecie lalki i konkursowym także o tej porze mamy następujące do Was pytanie. Gdyby Ignacy Rzecki miał możliwość wysłania Stanisławowi Wokulskiemu jednej wiadomości SMS w tym trudnym dla niego momencie, w tym czy w innym trudnym momencie, jakby ona brzmiała? Nie telegram, ale SMS nadaje Ignacy Rzecki do Stanisława, a wy, drodzy słuchacze, piszecie jego treść. To jest nasze pytanie konkursowe. Odpowiedzi rozwijajcie dywany fantazji, wpisujcie w formularze na naszej stronie rmfclassic.pl. Najbardziej oryginalny SMS, ciekawy, przykuwający uwagę, wybrany przez redakcję RMF Classic, to zwycięstwo w finale o 12.30, a autorka bądź autor otrzymuje kolekcjonerskie wydanie powieści Bolesława Prusa i koszulkę z wizerunkiem jednego z bohaterów czy bohaterek powieści. Zapraszam, rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Café Classic. W naszej teatralnej kawiarence Natalia Grzeszczyk spotyka twórców i artystów polskiej sceny.
2: To jest jakiś rodzaj takiej podróży sentymentalnej.
1: A czasem udaje się jej także wkraść za kulisy najważniejszych premier sezonu.
3: Do śmiechu będzie tutaj mniej, acz myślę, że to, co powstaje, ma pewne elementy tragifarsy czy groteski.
1: Café Classic. Już w sobotę po 17:00 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
6: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
5: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
6: Pytał Pan, czego sobie życzę?
5: Życzę.

0: www.pocztowy.pl.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Po reklamie.

25 minut po 11. Idziemy razem ścieżką dźwiękową RMF Classic. Razem z nami bohaterowie, bohaterki dużego i małego ekranu. Na pewno będzie z nami wkrótce agent 007, James Bond i przybiegnie Amelia. Oczywiście ścieżką dźwiękową posłuchamy piosenki z filmu To właśnie miłość. A teraz aria z trzeciej suity orkiestrowej, a właściwie suita na organy, klawesyn i orkiestrę w aranżacji Gustawa Mahlera. Orkiestra Filharmoniczna z Los Angeles.

0: Za 25 minut 12 Royal Liverpool Philharmonic Orchestra i przewodnik po orkiestrze, temat Benjamina Britena, a naszym przewodnikiem po świecie lalki jest, bywa, Dariusz Stańczuk. Cześć, Darku.
1: Cześć, Kula, dzień dobry Państwu.
0: Na temat lalki szerokiego uniwersum wiesz chyba wszystko. Badamy różne sprawy, między innymi na przykład serial.
1: Bardzo jesteś łaskawa z tą wiedzą, no ale dobrze, przystąpmy. No właśnie, ten nowy serial to są dopiero zabawy z lalką, tak mówię, bo czytam różne opinie. Ja też oglądam, przeglądam. Te zabawy z lalką to, myślę, taki podtytuł w ogóle tej produkcji mógłby być, ale też gdzieś przeczytałem, że ta lalka jest komiksowa. No i właśnie, komiks taki zawodowo wykonany, pełnowymiarowy komiks na bazie lalki jeszcze nie powstał, o dziwo, bo powstały już komiksowe wersje i Pana Tadeusza, i Kordiana, powieści Sienkiewicza też brano na warsztat właśnie komiksowo. A w przypadku lalki trzymam kciuki naprawdę, bo świat namalowany, narysowany przez Prusa, no wydaje się być stworzony do tego, żeby pokazać go jeszcze w powieści graficznej. Można by ukazać perypetie bohaterów na tle architektury XIX-wiecznej Warszawy, klimat Paryża także oddać. A to wszystko w detalu jeszcze, bo Prus tak wręcz fotograficznie pisał, prawda?
0: To tak, dobry pomysł. Drodzy twórcy komiksów, lalka jest na fali. Bierzcie ten temat, bo tak, jest gorący, prawda?
1: Tak, no tylko brać, jak pisała Agnieszka Osiecka, prawda? Natomiast to, co wokół lalki się komiksowego pojawiło, to takie krótkie, satyryczne przeważnie formy w prasie, w sieci, tak się gdzieś tam sporadycznie to pojawiało. Natomiast lalka, taka książkowa z największą liczbą ilustracji, najbliższa komiksowi, to jest wydanie, warto zwrócić uwagę, takie w gatunku graphic novel adjacent, taka rysowana nowoczesną kreską przez Łukasza Ciaciucha, edycja lalki wydawnictwa Grek. Warstwa wizualna tam wyraźnie dominuje nad tekstem, chociaż tekst jest stuprocentowo Prusa. Kto szukałby lalki w przestrzeni publicznej, takiej lalki w obrazkach, znajdzie parę murali na ścianie pierwszego LO imienia Prusa w Siedlcach. Mamy tam postać Prusa i kilku bohaterów zainteresowanych nauką, lalkowych bohaterów. W Chrubieszowie, w rodzinnym mieście Prusa, na ścianie szkoły podstawowej numer 1 mamy postać Prusa. Natomiast nie ma takiego reprezentacyjnego muralu słynnego w całej Polsce, który byłby poświęcony wyłącznie fabule lalki. Zatem artyści plastycy, street artyści dajemy do myślenia, no i zachęcamy do takiej twórczej roboty.
0: W konkursowej sprawie też dajemy do myślenia, zachęcamy do odpowiadania na nasze konkursowe pytanie. Wisi na naszej stronie, zaglądajcie rmfclassic.pl, zakładka Świat Lalki.
2: Poznaj świat z lalki w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Jedyne miejsce, gdzie doktor Frankenstein spotyka damę z gronostajem i razem idą na seans. Popkultura. Informacje, recenzje, ciekawostki. Wszystko, co chcecie wiedzieć o kulturze. Od literatury do filmu, od muzyki do sztuki. Już dziś po 15 w RMF Classic.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Tylko teraz wszystkie kawy Chibo w promocji druga 40% taniej. Oferta ważna do 26 września.
9: Carrefour w sumie najlepszy jest.
2: Po reklamie.

Andrzej Seweryn. Przed nami kolejna odsłona niezwykłych losów pięknej Izabeli Łęckiej i zakochanego w niej bez pamięci Stanisława Wokulskiego. Słyszymy się o 13:30 w RMF Classic.

0: Za 8 minut 12.
1: Świat jak z lalki w RMF Classic.
0: A w tym świecie następujące zadanie konkursowe SMS do Wokulskiego. To wy tworzycie ten tekst. W czasach Stanisława oczywiście nie było mowy o SMS-ie, ale system komunikacyjny przechodził prawdziwą rewolucję. Obok tradycyjnej wolnej poczty rozwinął się telegraf, ale była to usługa premium. Stanisława Wokulskiego było stać na tę usługę. Płacono od każdego słowa. Klient szedł do stacji telegraficznej, na przykład na dworcu lub urzędzie pocztowo-telegraficznym, pisał wiadomość na blankiecie. Urzędnik zamieniał litery na kod Morse, impulsy elektryczne szły kablami do kolejnych stacji przekaźnikowych. Tam operatorzy odbierali sygnał, często słuchając stukania aparatu, nadawali dalej, aż w końcu wiadomość docierała do stacji docelowej. Telegram zapisywano i goniec. Telegrafista biegł z nim bezpośrednio do rąk adresata. A u nas nowocześnie wpisujecie odpowiedź w formularz na naszej stronie rmfclassic.pl. Max 1000 znaków, usługa bezpłatna. A pytanie konkursowe jest następujące. Gdyby Ignacy Rzecki miał możliwość wysłania Stanisławowi jedną wiadomość SMS w trudnym dla niego momencie, jakby ta wiadomość waszym zdaniem brzmiała? Odpowiedzi wpisujcie w formularze rmfclassic.pl. Finał za... no, trochę ponad pół godziny. A czeka kolekcjonerskie wydanie lalki i koszulka z wizerunkiem jednego z bohaterów na autorkę autora najciekawszego SMS-a do Stanisława Wokulskiego.

0: Reklama.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl. Pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku.

0: Druk kulturalne rozmowy przy kawie. A to wszystko w towarzystwie Łukasza Wojtusika oraz najpiękniejszej muzyki filmowej już jutro po 6.30.
1: Melwit. Owsianka szkolna w tubce. Z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost, utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowit.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
0: Zdrowi.
7: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Po reklamie.
10: Jest punktualnie 12:00, to jest RMF Classic. Czas na najważniejsze fakty, a te przygotowała i przedstawi Agnieszka Pietrzak.
11: Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie spowodowania zagrożenia katastrofą komunikacyjną po wczorajszym groźnym incydencie na torach w Jedlance w województwie lubelskim. Na tak zwanej towarowej obwodnicy Warszawy z Łukowa do Skierniewic ktoś położył na szynach w obu kierunkach betonowe bloki. Najechały na nie pociągi towarowe. Nikt nie został poszkodowany, nie doszło do wykolejenia. Jak dowiedział się reporter RMF FM, składy nie wiozły żadnych niebezpiecznych ładunków. Ruch kolejowy został jednak wstrzymany na kilka godzin. Kontrterroryści nie natrafili na żadne materiały wybuchowe. O sprawie zostały poinformowane m.in. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. 7 kandydatów powalczy w niedzielnych przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa. Ze startu zrezygnował dziś jeden z inicjatorów referendum, w którym w maju odwołano Aleksandra Miszalskiego. Jan Hoffman, jak informowaliśmy w poprzednich faktach, przekazał poparcie Łukaszowi Gibale. Obaj panowie podpisali pakt o współpracy. Czy Hoffman mógłby zostać zastępcą prezydenta, gdyby w fotelu włodarza zasiadł Gibała?
12: Po wyborach, jeśli wygram, będziemy rozmawiać o obsadzie stanowisk wiceprezydentów. Na razie jest na to za wcześnie.
13: Głos na Łukasza Gibałę w tych wyborach w niedzielę jest też głosem na Jana Hoffmana.
11: Łukasz Gibała jest liderem w sondażach przedwyborczych. Drugie miejsce zajmuje senatorka Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska. I ten duet prawdopodobnie byłby w grze w drugiej turze głosowania w wyborach prezydenta Krakowa. Pierwsza tura w najbliższą niedzielę, przypomnę. W Gdyni w konkursie głównym 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych m.in. Syrenka Picassa w reżyserii Janusza Zaorskiego. Bohaterka filmu odkrywa w swoim mieszkaniu w Warszawie syrenkę narysowaną przez Pabla Picassa w 1948 roku. Jej sąsiad ze ściany, Stefan Radomski, pamięta to wydarzenie. Emerytowanego dziennikarza gra Andrzej Seweryn, a młodego Stefana Maciej Musiał.
14: Jak współdziałaliśmy? Mamy inny kolor oczu i na początku z charakteryzatorką przymierzałem soczewki, żeby ten kolor utrzymać, ale później stwierdziliśmy, że tego w kamerze widać nie będzie. Zastanawialiśmy się z Januszem nad jakimiś takimi drobnymi rzeczami, które mogą połączyć te postacie w tych dwóch sferach czasowych, żeby ta młoda postać Stefana miała właśnie w sobie życie, żeby trochę miała w sobie łobuzerki.
11: Mówił aktor na konferencji prasowej. Więcej materiałów prosto z Gdyni znajdziecie w naszych mediach społecznościowych. W kalendarzu 23 września, od niemal 10 godzin mamy już jesień. Zwykle ta pora roku kojarzy nam się z deszczem, chłodem, ale jesień to także złoto-czerwone liście na drzewach.
15: Romantycznie.
16: No tak, zgadzam się.
15: Pogoda, deszcz,
16: takie spacerki,
15: takie liście, prawda?

0: Złota polska jesień, prawda, jak to się mówi.
1: Niektórzy bez żalu pożegnali lato, przekonaliśmy się we Wrocławiu. A w RMF Classic teraz posłuchajcie, co w pogodzie w całym kraju. Oddaję głos Urszuli Urzędowskiej.

0: Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wynosi 1006 hektopaskali, z północy płynie chłodne powietrze polarne morskie. Zachmurzenie umiarkowane i duże, na krańcach północno-wschodnich duże i całkowite. Na krańcach zachodnich więcej, przejaśnienie raczej bez opadów. Na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu, wysoko w Tatrach śnieg. Od 13-16 stopni na zachodzie, około 16 stopni w centrum oraz nad morzem i 18 maksymalnie na zachodzie.
1: RMF Classic. Łyszczy gwiazdami.
2: Cześć, mówi Edyta Górniak.
3: Magda Łoczarska.
4: Mówi Magda Cielecka.
5: Z tej strony Natalia Kukulska.
6: Sonia Bohosiewicz.
7: Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy RMF Classic. Stała słuchaczka i wielka fanka tej fantastycznej rozgłosi Urszula Duciaka.
1: RMF Classic.

0: Fanfary z Gwiezdnych Wojen, muzyka Johna Williamsa. Myślę, że te fanfary o tej porze, 12 minut po 12, też śmiało możemy sobie dedykować i płynąć na fali najpiękniejszej muzyki filmowej. A Bolesław Prus, jak często pływał? Prus, pisarz, kronikarz, cyklista, miłośnik kinematografii, ale także, przyglądamy mu się bacznie o tej porze, członek Towarzystwa Wioślarskiego. Jak był aktywny w tym towarzystwie? O tym Julii Sarzyńskiej opowiedział dyrektor WTW Maciej Śliwiński.
1: Wiemy tyle, że na pewno nie startował w żadnych zawodach. To nie był zawodnik w zawodach rangi choćby mistrzostw Warszawy czy Polski, natomiast potrafił wiosłować. Pływał na tej łódce po Wiśle, ale raczej to była rekreacja, turystyka niż jakieś takie wyczynowe kierunki.
2: W 1882 roku WTW zorganizowało wianki nad Wisłą, dzisiaj też je znamy, i Prus pisał o nich w nowinach.
1: Dokładnie, Bolesław Prus był w ogóle kronikarzem, który potrafił, lubił zapisywać ważne, mniej ważne czasami, ale po prostu wydarzenia, które miały miejsce w minionych stuleciach i faktycznie wianki, dzisiaj duża impreza warszawska, ale prekursorem wianków było właśnie Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie, także cieszy mnie to, że mieliśmy swój taki mocny fundament pod imprezę, która przetrwała ponad 140 lat.
2: No tak, i to też jest takie uczucie, że tak jak teraz można być tutaj członkiem, tak Bolesław Prus był członkiem, ale to tak naprawdę nie jedyna znana osoba, szczególnie z tego świata literackiego, która była członkiem WTW, więc kto jeszcze tutaj należał?
1: No w kronikach znajdziemy ślad Żeromskiego, Sienkiewicza, hrabia Branicki, pojawia się nazwisko Dmowskiego, ale tu mi się wydaje, że raczej nie członka, aczkolwiek bywał. Jest też Charles de Gaulle, który gdzieś się też pojawia w kronikach, który odwiedzał towarzystwo.
0: Bolesław Prus i świat przez niego stworzony w RMF Classic od poniedziałku do piątku, a my idziemy, płyniemy do finału. Finał o 12:30 w ręce autorki, autora najciekawszego SMS-a. Od Ignacego do Stanisława trafi kolekcjonerskie wydanie powieści Bolesława Prusa i koszulka z wizerunkiem jednego z bohaterów powieści. Gorąco zapraszam. Odpowiedzi wpisujcie w formularz na naszej stronie rmfclassic.pl.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
5: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
4: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Po reklamie.

26 minut po 12, a tu RMF Classic w naszym muzycznym uniwersum i zawodowiec, muzyka z filmu i Park Jurajski i za chwilę finał konkursowej zabawy w świecie z lalki. Chodzi o lalkę Bolesława Prusa oczywiście, a teraz marzenie miłosne Franciszka Lista przy fortepianie Lang Lang.

0: I w takim tempie dotarliśmy do finału. Galop piekielny z Orfeusza w piekle Jakuba Offenbacha.
1: Świat jak z lalki w RMF Classic.
0: A w tym świecie finał. Gdy czytałam wasze SMS-y, od razu przypomniała mi się piosenka z uniwersum Toy Story, zatytułowana Ty drucha we mnie masz. Może wspierających SMS-ów otrzymał dziś od was Stanisław Wokulski. Stachu serdecznie dziękuję, pozdrawia, odpiszę na pewno. Pytanie konkursowe na dziś brzmiało następująco. Gdyby Ignacy Rzecki miał możliwość wysłania Stanisławowi Wokulskiemu jednej wiadomości SMS w trudnym dla niego momencie... trudnym momencie dla Stanisława, rzecz jasna. To jak brzmiałaby ta wiadomość od Ignacego? SMS-y czułe, wspierające, popłynęły, tak jak mówiłam, a nam, może tak trochę na przekór, najbardziej spodobała się zabawna propozycja pani Katarzyny, która brzmi następująco. Katastrofa! Panna Izabela dowiedziała się o kupnie kamienicy, była wzburzona, pisze Ignacy Rzecki. Ale jest nadzieja. Zażyczyła sobie elektryczności w kamienicy. Powiedziała, że nieco zelżałoby jej oburzenie, gdyby stała się najbardziej oświeconą wśród dam, napisała nasza zwyciężczyni, pani Katarzyna. Serialowa Izabela jest panną niezwykle oświeconą, drukuje w bluszczu, spotyka się z Orzeszkową, proponuje Wokulskiemu schadzkę w nocy. Czyżby ten SMS serialem był inspirowany troszkę? Jeśli tak, to brawo, brawo, brawo. Pani Katarzyno, pięknie dziękujemy. Jest pani zwyciężczynią dzisiejszej edycji konkursowej zabawy w świecie lalki Bolesława Prusa. Pakujemy kolekcjonerskie wydanie powieści. To nasze źródło i nasz oryginał. I koszulkę z wizerunkiem jednego z bohaterów. Gratuluję.
1: Poznaj świat z lalki w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: To tu zajrzysz za kulisy kameralnych i wielkich produkcji. Posłuchasz wyjątkowych rozmów z aktorami.
2: Ja też zawsze będę przywiązany jakoś tam do tych lat 90., do tego kina, które, wiesz, wpływało na społeczeństwo, gdzie się chciało mieć te kurtki co bohater albo tej muzyki słuchać.
1: I poznasz ludzi, którzy tworzą filmowe światy.
3: Zresztą jak mam czasami rozmowy z jakimiś reżyserami, to ja mówię, że nie jestem profesjonalnym komposterem muzyki filmowej, bo ja przemycam tam dużo siebie.
1: Kino w roli głównej. Już w piątek po 15 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.

0: Teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
4: Po reklamie.

kompozycję Paula Simona, Sound of Silence, grał Miloš Karadaglić. Za 8 minut 13, o 13 najważniejsze fakty, w faktach rekord Guinnessa. Rekord dotyczy jazdy autem elektrycznym. Szczegóły o 13, a wcześniej jeszcze. Zwiedzamy Park Jurajski, idziemy tam ścieżką dźwiękową, teraz słuchamy Roya Orbisona.

0: reklama.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż. I arystokratka, która przyniesie mu zgubę. Bolesław Prus, Lalka. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Codziennie o 13.30 i 20.30 w RMF Classic.
8: Wyjątkowa arabika, ulubione
7: o 13.30 i 20.30 w RMF Classic.

0: Przez nasze radary myśliwce wykonały patrol w tym regionie. Obsługa systemów obrony powietrznej była postawiona w stan podwyższonej gotowości. Traktujemy to jako kolejny test naszej reakcji, dodał pułkownik Goryszewski.
1: Traktujemy to jako intencjonalne, zamierzone, no bo takie krótkotrwałe naruszenia wskazują na to, że testują nas. To nie jest pierwszy raz, kiedy Rosjanie wykonują tego typu manewry i sprawdzają naszą gotowość.
0: Od rana w obwodzie królewieckim trwały rosyjskie szkolenia lotnicze z wykorzystaniem śmigłowców i samolotów. Kolejny element reformy unijnego systemu ETS uzgodniony przez państwa wspólnoty. Chodzi o tak zwaną rezerwę stabilności rynkowej, czyli po prostu unijny magazyn uprawnień do emisji CO2. Teraz kraje zgodziły się, by uprawnień trafiających do tego magazynu nie kasować bezpowrotnie, ale zachować je na przyszłość. Jak ustaliła nasza korespondentka w Brukseli, Polska poparła to rozwiązanie.
2: Polska zgodziła się na kompromis, bo najważniejsze było zatrzymanie bezpowrotnego kasowania uprawnień do emisji CO2. Przy obecnych zasadach co miesiąc znika około 16 milionów uprawnień, wartych prawie 1,5 miliarda euro. Polska uważała, że lepsza była propozycja Komisji Europejskiej, która całkowicie znosiła kasowanie, ale nie chciała dłużej czekać. Kompromis pozwoli zachować po 2030 roku duży zapas uprawnień na wypadek niedoboru i ograniczyć presję na wzrost cen CO2. Przeciw była tylko Bułgaria.
0: Informuje nasza korespondentka z Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą.
3: Poznaj fakty. RMF Classic.
0: Miko Marczyk z kolejnym rekordem Guinnessa. Po przejechaniu samochodem najdłuższej trasy na jednym baku paliwa, teraz kierowca rajdowy pobił rekord autem elektrycznym. Na jednym ładowaniu seryjnie produkowanym samochodem elektrycznym Miko Marczyk przejechał 1338 km.
4: Przejechaliśmy z Zakopanego do Krakowa, następnie wzdłuż Doliny Wisły przez Sandomierz, Puławy, Warszawę, następnie Płock, Toruń, Grudziądz, Trójmiasto, aż na Półwysep Helski. Nadal mieliśmy po przejechaniu tego dystansu 1050 km prąd i zawróciliśmy i dojechaliśmy jeszcze do Ciechocinka, ostatecznie kończąc próbę po dystansie 1338 km. Tym samym pobijamy rekord o ponad 120 km. Jechaliśmy ponad 40 kilka godzin.
0: W czasie bicia rekordu auto prowadzone przez Miko Marczyka zużywało średnio na 100 km 7,1 kWh. Po ponad 5 miesiącach żeglugi, dwukrotnym pokonaniu Atlantyku i tysiącach mil morskich, żaglowiec Dar Młodzieży wrócił dziś do Gdyni. Na nabrzeżu rodziny i bliscy czekali na studentów i załogę. Rozmawiał z nimi nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski.
5: Wzruszenie, duże wzruszenie.
6: Fajnie, że po prostu wrócił szczęśliwie. Doświadczenie jakieś też po prostu z morzem związane pierwszy raz tak na takim statku na morzu.
7: Wzruszenie, duma.
8: No już kiedy już go uściskamy?
5: No, ogromne emocje to na pewno, ale zadowolony. Widać, tam się już uśmiecha do nas, także super, naprawdę super.
0: Dar Młodzieży reprezentował Polskę podczas obchodów 250-lecia Stanów Zjednoczonych, biorąc udział w wielkiej paradzie żaglowców na rzece Hudson w Nowym Jorku.
9: Grzegorz Jasiński wróci do nas w kolejnych faktach za godzinę o 15. Ja jeszcze zapraszam na prognozę pogody. Mamy dzisiaj kolejny pochmurny i deszczowy dzień. Zachmurzenie umiarkowane i duże na krańcach północno-wschodnich, całkowite. Na zachodzie bez opadów, na pozostałym obszarze przelotny deszcz, wysoko w Tatrach śnieg. A temperatura maksymalna dzisiaj od 13 do 16 stopni na wschodzie, w centrum i nad morzem w okolicach 16, na zachodzie najcieplej tam 18 stopni. A w rejonach podgórskich i na Suwalszczyźnie tylko 10 do 12 stopni. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany w rejonie Zatoki Gdańskiej i na wschodzie okresami dość silny i porwisty, głównie północno-zachodni. Jutro też będzie jeszcze chłodno i z przelotnymi opadami deszczu.
3: Godzina szczytu w RMF Classic. Minęła 14. Teraz już z górki.

0: Reklama.
1: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
2: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
3: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
4: A o poranku RMF Classic poleca najlepiej zaopatrzony bufet w Polsce, czyli prawdziwe śniadanie mistrzów. W menu tylko gorące fakty, najbardziej aktualna prognoza pogody, informacje z dróg, kulturalne rozmowy przy kawie. A to wszystko w towarzystwie Łukasza Wojtusika oraz najpiękniejszej muzyki filmowej już jutro po 6.30.
5: Melwit, owsianka szkolna w tubce, z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
9: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
10: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

Godzina szczytu w RMF Classic. Dziś zrobiłeś swoje. Teraz czas na najlepszy punkt programu. Kanapę w domu.

0: Lang Lang zagrał nam jeden z najsłynniejszych ragtime'ów Scotta Joplina w RMF Classic, a ja zapraszam na codzienny Puls Dnia.
1: Puls Dnia w RMF Classic. Sprawdzamy trendy z internetowych wyszukiwarek.
0: Co dzisiaj od rana najbardziej klika się w sieci? Wygląda na to, że cały czas interesują nas informacje dotyczące bezpieczeństwa i tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. A dzisiaj mieszkańcy centralnej Polski informowali o silnych hukach i widocznych samolotach wojskowych. Doniesienia pojawiły się m.in. w województwach świętokrzyskim i łódzkim. Tymczasem Centralne Biuro Antykorupcyjne miało zatrzymać dwie osoby w śledztwie dotyczącym Polskiej Fundacji Narodowej. Szczegóły zarzutów i decyzje prokuratury nie są jeszcze znane, a samo zatrzymanie nie przesądza o winie podejrzanych. To również temat, który dziś wzbudza spore zainteresowanie. Kolejny to uzgodnienia dotyczące reformy finansowania kolei, które wciąż trwają. Zmian może wymagać także program wieloletni Centralnego Portu Komunikacyjnego. Ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły. Finansowanie sanatoriów przez Narodowy Fundusz Zdrowia to kolejny temat, który bardzo nas dzisiaj interesuje. Okazuje się, że od października mogą zmienić się zasady naliczania opłat za pobyt w sanatoriach. Zmiany dotknąć mogą przede wszystkim seniorów i osoby przewlekle chore. A w Gliwicach odsłonięto mural poświęcony Stanisławowi Sojce. Praca jest hołdem dla zmarłego artysty i jednym z przykładów upamiętnienia twórców w przestrzeni miejskiej. I to też jest jeden z tych tematów, który dziś cieszy się sporym zainteresowaniem. A co jeszcze w świecie kultury, sztuki, filmu i literatury? O tym więcej powiem po godzinie 15 w magazynie Popkultura. Katarzyna Chnat, zapraszam i do usłyszenia.
1: Puls Dnia w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Słynne tematy prosto z kina i najwybitniejsi kompozytorzy walczą o twój głos.
2: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
3: Miejsce trzecie, Hans Zimmer i Incepcja. Miejsce drugie, muzyka z drugiej Duny. A na miejscu pierwszym Ennio Morricone i jego Cinema Paradiso.
1: Lista przebojów muzyki filmowej.
0: Głosowanie trwa na rmfclassic.pl.
1: Zwycięzców poznamy już w niedzielę po 18:00 w RMF Classic.
0: Do usłyszenia. Jadwiga Polus,
3: Tytus Hołdys.
0: Reklama.
4: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: A w Wydziale Kultury praca wre. Nasi przedstawiciele zostali już oddelegowani na odcinki teatralne i filmowe. Dzięki nim przekonamy się, jakie inicjatywy warto wspierać. Zbierzemy też najnowsze kulturalne informacje z kraju i zagranicy.
6: Wydział Kultury RMF Classic. W czwartek po 15:00.
7: Posłuchaj najlepszych skrzypków od 8 października podczas 17. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
9: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
10: Po reklamie.

Godzina szczytu w RMF Classic. Dzień w pracy powoli dobiega końca. Teraz czas dla Ciebie.

0: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.
1: I love you, pumpkin.
2: I love you, honey bunny.
3: Everybody be cool, this is a robbery!

0: Muzyka z filmu Pulp Fiction rozkręciła nas energetycznie i to bardzo dobrze, bo po godzinie 15 zaczynamy magazyn Pop Kultura. Wcześniej najświeższe fakty u nas. Zapraszam, zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam. Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
4: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
3: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
4: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
3: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
5: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
6: GWM. Go with more.
7: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
8: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
12: Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż. I arystokratka, która przyniesie mu zgubę. Bolesław Prus, Lalka. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Codziennie o 13.30 i 20.30 w RMF Classic.
13: Dobra podróż zasługuje na doskonałą kawę. Zatrzymaj się i spróbuj nowej, pysznej kawy w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Po reklamie.
0: Jest punktualnie 15, zatem czas na najświeższe fakty RMF Classic. Przygotował je i przedstawi Grzegorz Jasiński.
15: Charakter incydentu wskazuje na to, że Rosja po raz kolejny testuje gotowość naszej obrony powietrznej, twierdzi Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. W ten sposób komentuje naruszenie polskiej przestrzeni przez rosyjski śmigłowiec. Maszyna wleciała na północ od Braniewa w Warmińsko-Mazurskim na głębokość 300 metrów i przebywała nad polskim terytorium 42 sekundy. Jak napisano w komunikacie, lot maszyny był obserwowany przez systemy radiolokacyjne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej. Poderwane zostały samoloty myśliwskie, a lot maszyny był obserwowany przez systemy radiolokacyjne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej.

0: Przyznam, a nie jest to zapach grzybów.
1: Okej, to opowiesz o tym poza anteną. Grzegorz Jasiński był z nami w Faktach Popołudniowych. RMF Classic, piękne dzięki. A ja spoglądam jeszcze na mapę pogody. Popołudnie w wielu regionach znacznie przyjemniejsze, już bez deszczu, ale są jeszcze regiony z przelotnymi opadami, więc parasole warto mieć przy sobie. Na termometrach od 12 stopni w Suwałkach, teraz przez 13-14 na wschodzie i południu, 16 w centrum, do 18 na zachodzie. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, północno-zachodni. W nocy ma być więcej przejaśnień, deszcz już tylko na wschodzie i południu, ale jutro znów czeka nas jesienna aura i niemal w całej Polsce przelotne opady deszczu, a na termometrach od 11 stopni na północy do 17 maksymalnie na Podkarpaciu. To będzie najcieplejszy jutro region w Polsce.
2: RMF Classic. Pobudza wyobraźnię.
3: Zbigniew Preissner.
4: Aleksander Dębicz.
5: Z tej strony Łukasz Targosz.
6: Nazywam się Daniel Blum. Zapraszam do słuchania RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Muzyka Andrzeja Kurlewicza z serialu Polskie Drogi wybrzmiała w RMF Classic. Jest prawie już 12 minut po godzinie 17. Katarzyna Chnad, zapraszam na kolejną godzinę w magazynie Pop Kultura. Donosimy o ciekawych wydarzeniach kulturalnych i informujemy o tym, co ważne. I łączymy się teraz z naszą korespondentką zza oceanu.
1: Czym żyje ulica w Waszyngtonie?
0: Wojna, media, prezydent USA rozkręciła się na dobre. Donald Trump nie chce widzieć dziennikarzy CNN w Białym Domu, ale jego żona najwyraźniej nie ma z nimi problemu. Biuro Melanie Trump zatwierdziło bowiem akredytację korespondentki tej stacji na wydarzenie pierwszej damy w Nowym Jorku przy okazji zgromadzenia ogólnego ONZ. Dzieje się to w momencie, kiedy CNN oraz dwie inne amerykańskie redakcje walczą z administracją prezydenta w sądzie o przywrócenie dostępu do Białego Domu. Więcej na ten temat wie Lidia Krawczuk.
2: Melania Trump mówiła w siedzibie ONZ-u o edukacji dzieci, sztucznej inteligencji i bezpieczeństwie w internecie. Biuro pierwszej damy zatwierdziło akredytację Betsy Klein, korespondentki CNN zajmującej się Białym Domem. To ta sama dziennikarka, która zaledwie kilka dni wcześniej nie została wpuszczona do Białego Domu, mimo posiadania stałej przepustki. Reporterka tak zrelacjonowała ten moment w stacji. Wchodzę, przykładam przepustkę do czytnika i słyszę kilka sygnałów. Zapalają się kolejno czerwone, niebieskie i zielone światło, a system nie przyjmuje mojego kodu PIN. Agent Secret Service w budce ochrony, z którym wcześniej miałam dobre relacje, poprosił mnie o przepustkę. Podałam mu ją, a on powiedział mi, że została dezaktywowana. Donald Trump zakazał wstępu do Białego Domu dziennikarzom CNN, portalu Politico oraz stacji MS Now. Zarzucił tym redakcjom rozpowszechnianie fałszywych informacji. Wszystkie trzy pozwały administrację, argumentując, że zakaz narusza konstytucyjną wolność prasy. Nie wiadomo, czy pierwsza dama USA osobiście zdecydowała o dopuszczeniu dziennikarki CNN do swojego wydarzenia. Wiadomo natomiast, że zgodę wydało jej biuro i że jest to w kontrze do polityki jej męża. Zresztą sam Donald Trump przekonał się, że zakaz wprowadzony w Białym Domu nie obowiązuje na terenie ONZ. Kiedy w Nowym Jorku kolejna dziennikarka CNN, Caitlin Collins, zadała mu pytanie dotyczące wojny z Iranem, prezydent rzekł: jestem zaskoczony, że jest tu CNN i o mnie mówi. To Organizacja Narodów Zjednoczonych pozwoliła nam wejść. Nie powinno cię tu być i relacjonować o mnie, rzekł Trump. Spór o dostęp do samego Białego Domu rozstrzygnie teraz sąd. Rozprawę zaplanowano na dziś.
0: Tyle z Waszyngtonu. Lidia Krawczuk, bardzo dziękuję. A my wracamy do muzyki na antenie RMF Classic. W naszych podróżach zajrzymy teraz do Włoch. Quincy Jones i fragment soundtracku z filmu Włoska robota.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna joga, potem tost i muzyka filmowa. Wszystko ogarnięte. No, może poza wyprowadzeniem psa. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku będziemy w Gdyni, gdzie trwa Święto Polskiego Kina. Ewę Bolińską-Gostkowską zapytam o to, jaka książka dziś ma potencjał, żeby trafić na mały albo duży ekran. I wrócimy do czasów, kiedy benzynę można było kupić w aptece.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty i goście ze świata kultury i nauki. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
1: A o poranku RMF Classic poleca najlepiej zaopatrzony bufet w Polsce, czyli prawdziwe śniadanie mistrzów. W menu tylko gorące fakty. Najbardziej aktualna prognoza pogody. Informacje z dróg, kulturalne rozmowy przy kawie. A to wszystko w towarzystwie Łukasza Wojtusika oraz najpiękniejszej muzyki filmowej. Już jutro po 6.30.
7: Melwit. Owsianka szkolna w tubce. Z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
0: Po reklamie.

0: Henryk Kuźniak i muzyka z filmu Seks Misja to za nami. Jest 17, prawie już 30, a to znaczy, że czas na nowości muzyczne Jowity Dziedzic-Golec, która w cyklu płyty Jowity będzie się u nas pojawiać w takim właśnie czasie w każdą środę. Zapraszam.
1: Płyty Jowity. Na co się zaczaić, a co omijać z daleka?
0: Jeszcze do 18 w RMF Classic trwa magazyn Popkultura, a my w tej ostatniej godzinie programu zapraszamy na płyty Jowity, czyli fonograficzne rekomendacje naszej dziennikarki Jowity Dziedzic-Golec. Jowita jest już z nami w studiu. Cześć, witaj.
2: Dzień dobry.
0: W kalendarzu i za oknem powitaliśmy dzisiaj jesień. No i zrobiło się trochę melancholijnie. Tak. Czy płyty Jowity też dziś w jesiennym nastroju?
2: Właściwie to trafiłaś w dziesiątkę, bo album, który chcę dziś polecić, jest w tonacji C-moll, a ta, jak wiadomo, brzmi dramatycznie, ale też melancholijnie właśnie, więc w jesienną aurę wpisuje się idealnie. A mowa o najnowszym albumie Rafała Blechacza, który premiera miał wprawdzie jeszcze latem, ale nie miałam okazji o nim dotąd opowiedzieć, a nie pomijam żadnego nagrania tego pianisty, bo jestem jego wielką fanką.
0: Oj tak, ja też bardzo cenię Rafała Blechacza, szczególnie w tym repertuarze chopinowskim.
2: Każde kolejne nagranie Blechacza pokazuje, jak wybitny jest to artysta. Oczywiście, Chopin jest mu wyjątkowo bliski. Jego wrażliwość, jego interpretacje muzyki Chopina są uniwersalne, są dla każdego. Wręcz można je, jak dla mnie, polecać jako taki chopinowski wzór. Jego gra jest tak naturalna, jak oddychanie. Tutaj wszystko jest na swoim miejscu. Ale Blechacz nieraz już udowodnił, że potrafi się dobrze odnaleźć również w innym repertuarze.
0: No to powiedz, co trafiło tym razem na tę płytę?
2: Trzy kompozycje. Mozarta i Beethovena. Wszystkie trzy właśnie we wspomnianej tonacji C-moll. Razem z Dresdner Filharmonii pod batutą Kenta Nagano Blechacz prezentuje koncert fortepianowy numer 24 Mozarta i koncert fortepianowy numer 3 opus 37 Beethovena. A całość albumu dopełniają jeszcze beethovenowskie wariacje.
0: No dobrze, a skąd pomysł na taki właśnie dobór repertuaru pod jedną daną tonacją?
2: Blechacz nie ukrywa, że fascynuje go barwa tonacji C-moll i wszystkie jej harmoniczne osobliwości i modulacje. I to, że ze względu na swój dramatyczny i tragiczny wyraz emocjonalny, tonacja ta bez wątpienia odegrała znaczącą rolę w historii muzyki w ogóle. I tak, tonacja C-moll to świat głębi, mroku, dramatu i siły. Zgadzam się z tym całkowicie. A interpretacje Blechacza w naturalny sposób odkrywają przed nami te wszystkie brzmieniowe niuanse. I do tego dochodzi idealne porozumienie między solistą a dyrygentem. Zresztą panowie znają się ze sceny już od dawna. No i w efekcie słuchanie tego albumu to nie tylko wielka przyjemność, to także takie przeżycie, powiedziałabym, silnie synestezyjne, które polecam gorąco każdemu naszemu odbiorcy.
0: No, brzmi kusząco i intrygująco.
2: Bo taki też jest ten album.
0: A zjawisko synestezji w muzyce, czyli między innymi słyszenie danej tonacji w danym kolorze, no to jest chyba nawet temat na osobną rozmowę. Może będziesz kiedyś chciała o tym więcej opowiedzieć?
2: Z przyjemnością.
0: Super.
2: Kiedyś miałam okazję rozmawiać o tym na naszej antenie z Janem Kantem Pawluśkiewiczem, ale chętnie wrócę do tematu. A teraz posłuchajmy fragmentu trzeciego koncertu fortepianowego C-moll op. 37 Beethovena i wyobraźmy go sobie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Topolowe aleje pełne ptactwa. Ciekawskie lisy zaczajone w trawie. Szpaler kasztanowców i dziki na rodzinnym spacerze. Poranek w asfaltowej dżungli. Posłuchaj o tym, co możecie spotkać w drodze do pracy naturalnie.
2: Niepozorny, mocno zaokrąglony, żeby nie powiedzieć, że gruby, nieruchomo siedzący w kącie i obserwujący całą okolicę.
1: Poranek w asfaltowej dżungli. We wtorki i czwartki o 6.50 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
3: Po reklamie.

Kwadrans pozostał do 16. Wracamy teraz na ścieżkę dźwiękową RMF Classic. U nas już niebawem muzyka z filmu Naga Broń, wcześniej Lima, linie kończąca się opowieść, a teraz Zima z czterech pór roku Antonio Vivaldiego. To wykonanie angielskiej orkiestry kameralnej, którą od skrzypiec poprowadzi Nigel Kennedy. Takich utworów będzie u nas jeszcze więcej, ale teraz wracamy do nieco innego repertuaru. Za chwilę fragment soundtracku z filmu Butch Cassidy i Sundance Kid. Teraz bardzo piękny fragment soundtracku z produkcji zatytułowanej Supergirl.

Niespełna 8 minut zostało do 18. To jest taki moment, który lubię i nie lubię, bo z jednej strony kończy się nasze dzisiejsze spotkanie w magazynie Popkultura, ale to dla mnie znaczy tylko tyle, że jutro usłyszymy się znowu po godzinie 15 w kolejnej odsłonie tego magazynu, na który serdecznie zapraszam, bo szykuję dla Was znów sporo ciekawych treści. A dziś na do widzenia zagram jeszcze czwartą część suity Pergynd Edwarda Grieg'a w Grocie Króla Gór. O 18 zapraszam na pasaż ekonomiczny, a po nim rozgrzewkę przed listą przebojów muzyki filmowej poprowadzi Jadwiga Polus. Miłego wieczoru, Katarzyna Chnat. Do usłyszenia.

0: reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić. Szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
3: Profilaktyka! Podaj dalej!
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż. I arystokratka, która przyniesie mu zgubę. Bolesław Prus, Lalka. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Codziennie o 13.30 i 20.30 w RMF Classic.
7: Każda podróż to osobna historia. Smakuj ją przy doskonałej kawie w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Po reklamie.
11: Tu RMF Classic, jest punktualnie godzina 18. Aktualności ekonomiczne i Igor Skrzypek.
12: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
13: Dzień dobry, kłaniam się. Ostrzegamy w pasażu ekonomicznym. Kredyty mogą podrożeć i to już jesienią, a dokładnie w listopadzie. Wtedy Rada Polityki Pieniężnej mogłaby podnieść stopy procentowe. Tak szacował w rozmowie z RMF FM członek Rady Ludwik Kotecki. Jego zdaniem raczej nie wydarzy się to na październikowym posiedzeniu Rady.
14: Będziemy prawdopodobnie podnosić cenę pieniądza. Będziemy zmuszeni do tego. Myślę bardziej o listopadowym z dwóch powodów. Październik będzie taką chyba rozgrzewką tej dyskusji. W listopadzie jest tak zwana projekcja inflacyjna. To jest taki średnioterminowy, ponad dwuletnia prognoza inflacji i ona jest bardzo ważna dla Rady.
13: I w niej będzie widać, w jakim kierunku zmierza inflacja, jak szybko może rosnąć. A to wszystko przecież za sprawą cen paliw, które na razie pozostają rekordowo wysokie, choć widać światełko w tunelu. Ceny hurtowe w rafineriach odrobinę zaczęły spadać. Widać to na przykład w cennikach Orlenu. Potaniała też ropa w ciągu ostatnich 3 dni. Cena baryłki ropy WTI spadła o prawie 10%. Niestety przed tańszym tankowaniem powstrzymuje nas m.in. słaby złoty. Dziś bardzo dużo stracił. Euro kosztuje 4,37 zł, dolar 3,83, frank szwajcarski 4,65, funt brytyjski 5,09 zł.
12: Pasaż ekonomiczny RMF Classic. Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka.
11: Dobry wieczór, Jadwiga Polus. Zapraszam na 2 godziny z najpiękniejszą muzyką filmową. Propozycje z poczekalni, nowości i utwory z aktualnego notowania listy przebojów muzyki filmowej. To przed nami. Sięgam po utwór z poczekalni z miejsca 28. Kirby w piosence Saving Grace z filmu Spider-Man.

0: Muzyka Davida Rosa do filmu Wysoki Kapral, wcześniej słynna piosenka Zmysły Precz, którą zaśpiewała Anna Jurksztowicz w filmie King Size. Tu RMF Classic. Trwa wieczór propozycji do listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Sięgam teraz po utwór z Poczekalni. Przed ostatnim miejscem naszej poczekalni muzyka Davida Fleminga, amerykańskiego kompozytora muzyki filmowej i telewizyjnej, znanego ze współpracy z kompozytorami Remote Control Productions, z Hansem Zimmerem, a także z Atlim Orvarsonem, Lorne Balfem czy Stevem Jablońskim. Jest autorem muzyki do Supermana. To jedna z jego ostatnich partytur. Przypomnijmy sobie jej fragment. A jeśli wpadnie wam w ucho, zapraszam do serwisu, by pomóc dostać się Supermanowi do najlepszej dwudziestki tego tygodnia.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka. Głosuj na swój typ na www.rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna kawa, przeglądasz gazety, słuchasz muzyki filmowej. Niczego nie brakuje. No, może jajka na miękko. To twoje śniadanie mistrzu.
2: A w najnowszym odcinku będziemy w Gdyni, gdzie trwa Święto Polskiego Kina. Ewę Bolińską-Gostkowską zapytam o to, jaka książka dziś ma potencjał, żeby trafić na mały albo duży ekran. I wrócimy do czasów, kiedy benzynę można było kupić w aptece.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Newsy z całego świata i fascynujące rozmowy. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.
0: Reklama.

0: panele trwa. Teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić. Szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
3: Profilaktyka! Podaj dalej!
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Po reklamie.

Andrzej Seweryn. Przed nami kolejna odsłona niezwykłych losów pięknej Izabeli Łęckiej i zakochanego w niej bez pamięci Stanisława Wokulskiego. Słyszymy się o 20:30 w RMF Classic.

0: muzyka George'a Fentona do filmu Anna i Król. Wkrótce na naszej ścieżce dźwiękowej słynna melodia z Love Story. Skomponował ją francuski mistrz filmowych partytur Francis Lai. A na naszej ścieżce dźwiękowej także temat Johna Lana do Downton Abbey. To niebawem. Wcześniej jedna z naszych propozycji z poczekalni LPMF-u. Daniel Lopatin jest autorem muzyki do filmu Wielki Marty. To jest jedna z naszych propozycji, a wśród nowości między innymi Odyseja Ludwiga Göranssona, aktualnie na miejscu 11 w notowaniu 558, odnajdziecie także piosenkę Dolly Parton z filmu Dumpling, kluseczka, Girl in the Movies pod tym właśnie tytułem. Odnajdziecie również muzykę Bera McCreary i Hoziera, to z kolei soundtrack do gry wideo God of War, Ragnarok i kilka innych. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, zajrzyjcie do serwisu na rmfclassic.pl, a może właśnie Wielki Marty jest wśród waszych faworytów.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka. Głosuj na swój typ na www.rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Słynne tematy prosto z kina i najwybitniejsi kompozytorzy walczą o twój głos.
2: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
3: Miejsce trzecie Hans Zimmer i Incepcja. Miejsce drugie muzyka z drugiej Duny. A na miejscu pierwszym Ennio Morricone i jego Cinema Paradiso.
1: Lista przebojów muzyki filmowej.
0: Głosowanie trwa na rmfclassic.pl.
1: Zwycięzców poznamy już w niedzielę po 18:00 w RMF Classic.
0: Do usłyszenia. Jadwiga Polus,
3: Tytus Hołdys.
0: Reklama.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
8: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
7: Z PSB zawsze się da.
9: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
10: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
0: Po reklamie.

0: To nagranie pochodzi z płyty Vitamin String Quartetu, na której to kwartet nagrał aranżację przebojów roku 2021. Właśnie wtedy w stacjach radiowych rozbrzmiewała piosenka Stay Justina Biebera, to jej kwartetowa wersja. Słuchajcie RMF Classic, teraz sięgam po utwór z poczekalni LPMF-u, bo to wciąż wieczór propozycja, właściwie już ostatnia propozycja z naszej poczekalni, kiedyś wśród najlepszej dwudziestki, aktualnie poza nią. Im dłużej słucham tej piosenki, tym bardziej doceniam tę melodię i wykonanie, bo Mili znakomicie poradziła sobie z jej emocjonalnym ciężarem. Dream as One z filmu Avatar, Ogień i Popiół.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka.

0: Reklama.
1: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: A w Wydziale Kultury praca wre. Nasi przedstawiciele zostali już oddelegowani na odcinki teatralne i filmowe. Dzięki nim przekonamy się, jakie inicjatywy warto wspierać. Zbierzemy też najnowsze kulturalne informacje z kraju i zagranicy.
3: Wydział Kultury RMF Classic. W czwartek po 15.
4: Posłuchaj najlepszych skrzypków od 8 października podczas 17. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
12: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
11: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
13: Po reklamie.
14: RMF Classic. Klasyka bez ceremonii. Kompozytorzy bez patosu.

Jeden z najpiękniejszych filmowych walców. Dario Marianelli jest jego kompozytorem, a pochodzi z filmu Anna Karenina.

RMF Classic, 10 minut po godzinie 20. Wkrótce przypomnimy kadrę filmu Pan Tadeusz z muzyką Wojciecha Kilara. O 20.30 kolejny premierowy odcinek naszej wrześniowej lektury. Oczekujemy na kinową premierę z niecierpliwością. Mowa o lalce Bolesława Prusa, którą na naszej antenie czyta Andrzej Seweryn. 20.30. Kolejny odcinek. A już teraz popłynie bryza z kubańskiego brzegu, bo to Buena Vista Social Club i Compay Segundo.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Café Classic. W naszej teatralnej kawiarence Natalia Grzeszczyk spotyka twórców i artystów polskiej sceny.
2: To jest jakiś rodzaj takiej podróży sentymentalnej.
1: A czasem udaje się jej także wkraść za kulisy najważniejszych premier sezonu.
3: Do śmiechu będzie tutaj mniej, acz myślę, że to, co powstaje, ma pewne elementy tragifarsy czy groteski.
1: Café Classic. Już w sobotę po 17:00 w RMF Classic.
0: Reklama.
4: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
5: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
4: Z PSB zawsze się da.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
9: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
0: Po reklamie.

0: zabrzmiał słynny walc z baletu Coppelia Leo Delibes. To było wykonanie New Philharmonii Orkiestry. Prowadził Sir Charles McCarras. Tu RMF Classic dochodzi 20:30, a to oznacza naszą wieczorną lekturę, którą dedykujemy wszystkim kinomanom oczekującym na kinową premierę filmu Lalka na podstawie powieści Bolesława Prusa. A najpiękniejsze strony lalki czyta na naszej antenie Andrzej Seweryn. Zapraszam na kolejny odcinek.
1: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Skończywszy czytanie listu, pan Ignacy potrząsnął głową. Nic nie rozumiem, rzekł. Klejn lękliwie obejrzał się dookoła sklepu, a widząc, że nikt ich nie śledzi, zaczął szeptać. Bo to, uważa pan, nasz stary podobno kupuje dom Łęckiego, który właśnie jutro mają wierzyciele sprzedać przez licytację. Stach, to jest pan Wokulski, kupuje dom? Tak, tak, potakiwał głową Klejn, ale kupuje nie na własne imię, tylko za pośrednictwem starego szlangbauma. Tak przynajmniej mówią w domu, bo i ja tam mieszkam. Za 90 000 rubli? Właśnie. A że baronowa Krzeszowska chciałaby kupić tę kamienicę za 70 000 rubli, więc anonim zapewne pochodzi od niej. Nawet założyłbym się, że od niej, bo to piekielna baba. To jest okropne, że Stach ma więcej zaufania do Żydów, aniżeli do mnie, myślał Rzecki. Po co on jednak kupuje ten dom? Po co wdaje się z Łęckimi? A może nie kupuje? Może to tylko pogłoski? Cały dzień tylko o tym myślał. Była chwila, że chciał wprost zapytać Wokulskiego, ale zabrakło mu odwagi. Stach, mówił w sobie, wdaje się dziś tylko z panami, a ufa Żydom. Co jemu po starym Rzeckim? Więc postanowił pójść jutro do sądu i zobaczyć, czy naprawdę stary Szlangbaum kupi dom Łęckich i czy, jak mówił Klejn, dolicytuje go do 90 000 rubli. Jeżeli to się sprawdzi, będzie znakiem, że wszystko inne jest prawdą. Nie podnosząc głowy od ksiąg, siedział przy kantorku do 6, a tak był zatopiony w robocie, że już nie tylko nie przyjmował pieniędzy, ale nawet nie widział i nie słyszał gości, którzy roili się i hałasowali w sklepie jak olbrzymie pszczoły w ulu. Nie spostrzegł też jednego, najmniej spodziewanego gościa, którego panowie witali okrzykami i głośnymi pocałunkami. Dopiero gdy przybysz, stanąwszy nad nim, krzyknął mu w ucho: Panie Ignacy, to ja! Rzecki ocknął się, podniósł głowę, brwi i oczy w górę i zobaczył Mraczewskiego. A? Spytał pan Ignacy, przypatrując się młodemu elegantowi, który opalił się, zmężniał, a nade wszystko utył. No co? To co słychać? Ciągnął pan Ignacy, podając mu rękę. Jakże się pan miewasz? Skądeś się tu wziął? No, gadaj prędko! Zawołał Rzecki wesoło, uderzając go w ramię. Kiedy żeś przyjechał? A, to cała historia, odpowiedział Mraczewski, rzucając się na fotel. Przyjechaliśmy tu dziś z Suzinem, o 11. Od 1:00 do 3:00 byliśmy z nim u Wokulskiego, a po 3:00 wpadłem na chwilę do matki i na chwilę do pani Stawskiej. Stawska, Stawska? Przypominał sobie Rzecki, trąc czoło. Znasz ją pan przecie, ta piękna, co to ma córeczkę, co to się tak podobała panu. Ach, ta, wiem. Nie mnie się podobała, westchnął Rzecki. Tylko myślałem, że dobra byłaby z niej żona dla Stacha. Paradny pan jesteś, roześmiał się Mraczewski. Przecież ona ma męża.
1: Wysłuchaliście fragmentu powieści Bolesława Prusa Lalka. Na kolejny odcinek zapraszam już jutro o 13:30 do RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza.
2: Cześć, tu Kaja. Zapraszam Was na moje wyjątkowe rozmowy z ikonami kultury i sztuki.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. W sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
3: Słuchajcie, RMF Classic wieczorową porą, czułe słówka i muzyka Williama Rosa z filmu właśnie pod tym tytułem. A teraz za gitarę chwyta Antonio Banderas. Przypomnijmy sobie filmowy przebój z filmu Desperado. Gra Los Lobos.

Baśniowa melodia Franka Churchilla, fragment soundtracku z filmu Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków. Tu RMF Classic. Nasze spotkanie dobiega końca, ale wcześniej będę mieć jeszcze dla Was promyk słońca, bo to najbardziej słoneczny tenor w historii śpiewu operowego. Luciano Pavarotti pod batutą Henry'ego Manciniego z orkiestrą Teatru Miejskiego w Bolonii. Zaśpiewali i wykonali kiedyś słynną włoską pieśń Nel Blu Dipinto di Blu. Życzę spokojnego wieczoru z RMF Classic. Bardzo dziękuję za wspólny wieczór i do usłyszenia. Dobranoc. Jadwiga Polus.

0: reklama.
1: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowi.
9: Ach, co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Po reklamie.
12: RMF Classic. Spokój w wersji audio.

0: mało kto dziś pamięta. Datownik historyczny prezentuje Maciej Korkuć.
1: Mało kto dziś pamięta, że 23 września 1913 roku wiekopomną sławę zyskał Francuz Roland Garros. Czy to nazwisko jest Państwu znane? Pewnie każdy kiedyś słyszał o tenisowym turnieju French Open Rolanda Garrosa. To dlatego, że jego imię noszą sławne korty tenisowe w Paryżu. Czyżby Roland Garros był sławnym tenisistą? Nic podobnego. Owszem, w tenisa grał, ale to mu ani sukcesów, ani sławy nie przyniosło. Do historii przeszedł za to w związku z zupełnie inną pasją – z lotnictwem. Na początku XX wieku zakochał się w podniebnych lotach. W 1910 roku uzyskał licencję pilota i związał się z zakładami Morin-Saulnier. Był na ustach wszystkich, kiedy właśnie 23 września 1913 jako pierwszy przeleciał przez Morze Śródziemne, startując na Lazurowym Wybrzeżu, a lądując w Tunezji. Ustanawiał różne rekordy, a w 1914 roku zgłosił się do armii francuskiej. W czasie I wojny światowej był pilotem uczestniczącym w walkach powietrznych. Lotnictwo bojowe jeszcze raczkowało wówczas. Garros zrzucał ręczne bomby na przeciwnika stalowymi strzałkami, niszczył niemieckie balony zwiadowcze. Wziął też udział w powietrznych strzelaninach z broni ręcznej. Wtedy to on wymyślił, że karabin maszynowy na stałe trzeba umieścić przed pilotem na kadłubie samolotu. Pomysł dobry. To zrewolucjonizowało walki powietrzne. Trzeba było nakierować na wroga cały samolot, aby go trafić i zestrzelić. Dawało to skuteczność, ale niosło też niebezpieczeństwo przestrzelenia własnych śmigieł. Dlatego na śmigłach montowano specjalne stalowe osłony, a dopiero później wymyślono system synchronizacji strzałów i obrotów śmigła. Garros tak ustawionym karabinem odbywał misje bojowe, zestrzeliwał Niemców. W końcu sam został zestrzelony i dostał się do niewoli. Po udanej ucieczce znowu walczył, jednak w październiku 1918 roku został trafiony nad Ardenami. Poniósł śmierć na miejscu i przeszedł do francuskiej legendy. Roland Garros, walkami w powietrzu, a nie tenisem wsławiony.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Z miłości do ciepłego, analogowego brzmienia. Z pasji do polowania na rzadkie wydania. To muzyka spod igły, grana wyłącznie z płyt winylowych.
2: A w tym tygodniu Concerti Grossi Francesca Geminianiego Włocha, który karierę zrobił w Londynie, a w jednym królewskim zespole grał z Jerzym Fryderykiem Händlem. Concerti Grossi nie dlatego, że wielkie długością kompozycji, tylko zespołem większym niż kwartet. Box FSM z 1981 roku.
1: Już w sobotę po 21 w RMF Classic Wojciech Padias podzieli się z wami muzyką spod igły.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
0: Po reklamie.
2: Czołówka filmowych tematów. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Topolowe aleje pełne ptactwa. Ciekawskie lisy zaczajone w trawie. Szpaler kasztanowców i dziki na rodzinnym spacerze. Poranek w asfaltowej dżungli. Posłuchaj o tym, co może cię spotkać w drodze do pracy naturalnie.
2: Niepozorny, mocno zaokrąglony, żeby nie powiedzieć, że gruby, nieruchomo siedzący w kącie i obserwujący całą okolicę.
1: Poranek w asfaltowej dżungli. We wtorki i czwartki o 6:50 w RMF.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Ekscytujący, rozplotkowany, wciąż nam bliski świat z lalki.
2: Opowiemy o fobiach, które prześladowały autora powieści, o nowinkach technologicznych z tamtych lat i żurnalach rozpalających wyobraźnię Łęckiej.
1: Świat z lalki. Już jutro po 9:30 zajrzymy do ówczesnej Warszawy i sprawdzimy Waszą wiedzę o XIX wieku. Do wygrania kolekcjonerskie wydania powieści Prusa. Tylko w RMF Classic.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Poszukać przypadków, które dałyby jakieś odpowiedzi. Tym elementem mnie zaskoczyłaś. Zadał ci ten cios, kiedy byłaś jeszcze przytomna?
2: Nie, odparła. Byłam omdlała i ocknęłam się, gdy poczułam potworne pieczenie w piersi, jakby ktoś oblał mnie gorącym olejem, a zaraz potem znów straciłam świadomość. Musisz wiedzieć, że on cały czas zaciskał mi ten sznurek na szyi, tak jakby chciał mnie psychicznie złamać. Nie mogłam nic zrobić. Kompletnie nade mną panował, ale nie zgwałcił mnie. Nie to, że chciał odpuścić, myślę, że po prostu nie zdążył. Dlatego domyślam się, że gwałt odbywa się na samym końcu. Jemu głównie chodzi o zadawanie cierpienia. Tak jak powiedziałeś, tortury to dla niego rodzaj zabawy. Tylko po co?
1: Zamyśliła się. A więc najpierw dominuje i więzi, a potem pastwi się, torturuje i kroi, podsumował Chomczyński. Dopiero kiedy ofiara jest całkowicie od niego zależna, niczym lalka, gwałci, co jest aktem ostatecznego wzięcia w posiadanie. Na koniec zabija. Czy tak?
2: Zasadniczo masz rację, ale ostatecznie odpowiem ci, kiedy pod tym kątem rozpytam pozostałe dziewczyny. Jeśli będą chciały mówić.
1: Zrób to koniecznie, polecił.
2: A co to znaczy? Nie wytrzymała. Dlaczego tak zszokowała cię ta kolejność?
1: Przypomniała mi się taka sprawa, zaczął. Nie mogłaś o niej słyszeć, bo to było więcej niż dekadę temu i zabójstwa nie dokonano w Warszawie. Musisz spytać swojego ojca. Robert pomagał w śledztwie jako konsultant, bo akurat w tej miejscowości spędzał wakacje. Bardzo się zaangażował. Doprowadził nawet do oddelegowania go do tamtejszej jednostki. Na darmo. Sprawcy nigdy nie ujawniono.
3: Lena poczuła, że oblewa ją zimny pot. Nagle pojawiły jej się mroczki przed oczami i w wyobraźni zobaczyła taśmy policyjne przed drzewem, pod którym siedziały jeszcze poprzedniego dnia z Ingą Fal.
1: Różnica w sposobie działania twojego człowieka polega tylko na tym, że tamtą ofiarę zostawił na widoku,
2: kontynuował Chomczyński, nie dostrzegając nagłej zmiany w twarzy Leny.
1: Nie włamał się do jej mieszkania, ale wywabił ją jakoś i torturował północy w starej szopie, a przed świtem wyniósł ją na sam środek wsi, jakby chciał pokazać dzieło wszystkim w okolicy. Jednak niemożliwe, żeby to był ten sam człowiek. To było wiele lat temu,
2: powtórzył. Na Podlasiu, dodała Lena, gładząc się nerwowo po pozbawionej włosów głowie. W osadzie Czerlonka na obrzeżach Puszczy Białowieskiej. Nigdy tego nie zapomnę. Czasami to, co nas najbardziej przeraża, jest naszym przeznaczeniem i po prostu musimy się z tym zmierzyć. Są tylko dwie opcje. Strach zniszczy ciebie, albo ty go pokonasz. Wtedy rozpływa się jak zapach w powietrzu, a walka czyni cię silniejszym i odporniejszym na ciosy. Im dłużej jednak spychasz lęk w głąb nieświadomości, tym częściej i intensywniej powraca, a jego cienie odzywają się w najmniej oczekiwanych momentach.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.